0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
5: Dzień dobry, w kalendarzu 27 maja, mamy środę, 24 stopnie, tyle zobaczymy dziś na skali termometrów i uwaga, w regionie mogą się pojawić opady deszczu. Jutro niższa temperatura pod 20 stopni w Milówce, w Węgierskiej Górce i w najbliższych okolicach. A co na ulicach? Na razie ogromnych korków jeszcze nie ma, ale w okolicach większych zakładów pracy w powiecie żywieckim ruch jest spory. Jedni kończą pracę, inni zaczynają.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
7: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
6: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
8: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
6: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
4: SK Beskidy News.
5: Ujsoły inwestują w odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne trafią na budynek Urzędu Gminy oraz Geoparku Glinka. Wartość inwestycji to blisko 500 000 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Śląskiego. I jeszcze przypominam o zmianach na ulicy Piotra Skargi w Żywcu. W rejonie robót wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany, zwężenia lub objazdy. A więcej informacji z naszego regionu na sk.pl.
9: Jankes, Kama i Wiktor. SK.
6: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
10: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
11: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankes przy ekspresie do kawy.
10: To prawda.
6: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?

0: Ale fajnie czas zasuwa, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w środę 20... Ojejku, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie mówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego. No i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć, moje królestwo, poranne to auto. Jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie. Więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego?
1: Mhm.
0: Miodowego?
5: Jankę, Kama i Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Instagrama nie potrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedział.
1: Czekaj, czekaj, mikrofon, ale patrz, sam
2: wyłączył sobie tutaj.
1: Ty sobie wyłączysz, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
0: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
1: Kolanem.
2: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
1: O, cię kręcę. I to już nie jest żoną.
2: Nie jest żona, bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
1: Ale mam pytanie. Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
3: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
1: A, no tak.
0: No dobrze, to ma to sens, no. Przeglądamy. I Ibiś Superniania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
1: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
3: O, a gdzie?
1: Napisali, że w bikini. Tak napisali. W bikini.
3: A to nie znam takiej miejscowości.
0: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
1: Zaraz za Mielnem podobno.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm sprinting in a race. Ain't no hesitation.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm.
3: No właśnie.
2: Poinformowałem.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską, a teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
1: To troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mm-hmm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko SK, ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Enkesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
2: I tylko jest jeden mały problem.
0: Co? Kawa? To żaden problem.
2: Pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes!
1: Kama! Ale pamiętacie, jak nam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
0: Mamy to, no.

0: yo,
1: yo. Śniadanie. Przykama jest gotowa.
2: Przypomnijcie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
3: To jakoś... Czekaj, nadal myślę.
0: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
3: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
2: Szymon!
3: Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
0: Szymon!
2: Dzień dobry! Szymon jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
0: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
2: Brawo! Szymuś. Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale... Coś tam jest.
2: Okej. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
2: O, nie najgorzej.
0: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
2: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem.
0: Całowanki, tak?
2: Po raz pierwszy.
3: Jestem w stanie w to uwierzyć.
2: Ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
0: No, nie o tym.
3: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
0: Jak Kizo.
3: No.
0: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
3: Dlaczego ciężki?
2: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
2: I bardzo dobrze.
3: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa. No właśnie. W ogóle nie zmęczony.
0: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie sobie za to ułożysz.
4: No, życie to na pewno.
3: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: Oj, tak,
3: albo
4: tak.
3: Wkład własny do paliwa.
2: A co to jest poważny kebab, przepraszam?
4: Słucham?
2: Co to jest poważny kebab?
0: XXL.
4: No, dobry.
3: Taki,
4: dobry.
3: Który
2: poważny.
3: Poważnie czujesz przez trzy dni.
4: Poważnie.
2: No to tego ci życzymy. Okej.
4: No, Szymon, dziękuję bardzo.
3: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to się już nigdy nie zmieni, niestety.
3: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
0: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
2: Może
4: się
2: tak, może nie.
0: No pamiętaj,
2: dowiaduj się.
0: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
0: ty?
5: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: minutki do godziny 7. Tutaj SK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I no słusznie. I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będę.

0: wpadł do zgarnięcia u nas na antenie.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacpeczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: codziennie z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
6: Temperatura w Żywcu Milówce, Węgierskiej Górce wyniesie dziś maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Cześć, witajcie ponownie, tutaj Przemek Okopiejka. Teraz patrzę co na drogach, o tej porze duży ruch na ulicy Wesołej w kierunku Ronda, na drodze 946 w Żywcu. Wzmożony ruch mamy również na Armii Krajowej. Jeśli chodzi o pogodę na kolejne dni, no to wiosenna aura nadal będzie nam towarzyszyć. Dobrego dnia.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam.

0: To wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji między innymi placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
0: A na podobny ruch zdecydowały się między innymi Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrig T.G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
2: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
3: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać. Ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
4: Ja tylko na skateparku zakładam.
5: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
0: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
6: SK Beskidy News.
7: Groźne zdarzenie w Nieledwi w gminie Milówka. W jednym z gospodarstw byk poturbował właściciela. Mężczyzna odniósł poważne obrażenia. Na miejsce wezwano helikopter LPR, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Byka udało się zapędzić do zagrody. Wypadek na ulicy Krakowskiej w Andrychowie. W zdarzeniu uczestniczył motocykl i samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, policję i zespół ratownictwa medycznego. Na razie nie są znane dokładne okoliczności zdarzenia. Nie jest znany także stan zdrowia osób uczestniczących w wypadku.
8: No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
9: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
10: No to halo?
11: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
8: I słusznie, bardzo dobrze, wszędzie jesteśmy.
9: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
8: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem, też fajnie.
9: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
12: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za moment czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, idźmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
1: I Wiktor. Oczywiście. On nie ma ślubów gdzieś z Olką.
0: A? Kurde. Jeszcze.
3: Dla 5000 chyba się oświadczy.
4: No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak tylko znajdę.
2: I nawet wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu, prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
2: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
4: Bratem.
0: Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
5: I ma siostrę.
0: Ja tego nie
2: mieć
0: widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No ale może się do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
6: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
2: Drugie.
3: Słuchaj, dobry człowieku. Ile rozdajemy w akcji Eska budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
6: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobrze, bądź pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
6: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
3: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
2: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii.
0: No.
2: Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no,
2: prawda?
0: Tak.
2: No,
0: a co, Armiani?
6: No trudno. No.
0: Dziękuję.
6: Ale tak was pozdrawiam, miłego
2: dnia. My ciebie również, pięknego dnia ci życzymy.
3: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
2: A.
3: No tak, Samoa.
2: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Telefon przy uchu, czwarte. Bardzo prosimy i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
7: Gdynia z lewej.
2: To jest dobra.
0: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk.
2: Chociaż tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: No,
0: ale jest okej, okay, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
3: Piąte. I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
7: Hiszpański.
2: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
3: Tak jest.
0: To jest dziękujemy,
3: język, którego używa tam największa
0: głosów. Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
7: Przepraszam ciebie bardzo.
0: Proszę bardzo,
2: ale dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
8: Halo, dzień dobry.
0: No dzień dobry, słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
3: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki, prosimy.
9: A ja wolę moją mamę.
3: Co jest dalej?
8: Co ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
2: brawo. Taśma profesjonalna wjechała jak talala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
3: Siódme. A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
8: Do wszystkiego.
0: Dobrze,
3: prawidłowa odpowiedź.
2: Ten teges, bihajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
8: Praca.
2: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: Praca.
8: Innym razem, w piątek.
5: Może przerwa w pracy.
0: No.
2: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
8: Okej. Okay.
0: Pomyśl o Kamie.
2: Umówione.
0: Dziękujemy.
1: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Co ma włosy jak atrament. To ładne było.
3: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich. Mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę?
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama.
1: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14.30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
2: I po reklamie.
3: Kto nie wyszedł jeszcze z domu do pracy i nie wie, jak się ubrać, podpowiadam, letnio nie trzeba zakładać nic ciepłego, bo na zewnątrz będzie ciepło, 24 stopnie maksymalnie, w Żywcu, Milówce, w Węgierskiej Górce raczej brak opadów deszczu.
4: 7.30, zaczyna Męska News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie. Tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
5: SK Sport News.
4: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
6: Jankes. I Wiktor.
7: Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po siódmej. To jest nasze terytorium.
9: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
10: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sielsko, Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy. Bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć Wiktor.
3: 1, 2, 3, 4.
5: Gama. Gama. I Wiktor.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5-4-3-2-1.
5: To promocja.
6: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
7: dmuchanym flamingiem?
6: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: I po reklamie.
5: Eska.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie na Pan Core. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego już zamierzę nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki wydostarczany, czy raczej nie?
4: Bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, ten obrys szczęki, to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik tylko wezmę.
5: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Okej, górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agnieszki jeszcze przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
5: to powie to pani Weronika.
6: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
4: Gdzie kręcę? Dyszka, zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci nosala. Pa!

0: Wtedy duży Swims w Radiu SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkiego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
6: SK Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Hot grill.
16: Grilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
22: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

0: Żywiec.
1: Temperatura w Żywcu Milówce Węgierskiej Górce wyniesie dziś maksymalnie 23 stopnie powyżej zera. Cześć, witajcie ponownie, tutaj Przemek Okopiejka. Teraz patrzę co na drogach, o tej porze duży ruch na ulicy Wesołej w kierunku Ronda, na drodze 946 w Żywcu. Wzmożony ruch mamy również na Armii Krajowej. Jeśli chodzi o pogodę na kolejne dni, no to wiosenna aura nadal będzie nam towarzyszyć. Dobrego dnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
3: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
2: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
4: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
2: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
5: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych, jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
2: No, wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
0: SK Beskidy News.
1: Utrudnienia w Rajczy, trwa remont drogi powiatowej Rajcza-Niskulina. Prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z drogą do zakładu produkcji drzewnej. Ze względu na nakładanie nowej nawierzchni, droga na tym odcinku została zamknięta, obowiązują objazdy. Chodnik przy ulicy Kąprowskich w Żywcu gotowy. Prace objęły 2 odcinki, łącznie to ponad 200 metrów chodnika. Koszt inwestycji wyniósł ponad 220 tysięcy złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu powiatu żywieckiego. Więcej info z regionu na SK.
6: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3x3. Jestem z trzech, czuję. I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
7: Na wszystko.
8: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
6: dokładnie
8: układ.
6: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
9: Cześć, Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
10: Radio SK Londyn, 3 po 8.
6: Nie ma takiego miasta.

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy.
1: Jesteś Jankes, dzień dobry.
2: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
2: i
0: no.
2: On.
0: I on. Kto?
2: On.
0: Wiktor! Mówi, kiedy on, Wiktor! Witamy was serdecznie.
3: Dobra, lećmy dalej.
2: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
3: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
3: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
2: robi i tak. To już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
2: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
2: Która posiada samoświadomość,
3: dobra,
2: tak.
3: No, słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: I jakie są wyniki?
3: No, nie poznaję siebie.

0: Tutaj jest 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
3: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
4: Czy ty coś sugerujesz?
3: Dlatego? Ty no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
5: Delikatnie.
4: Delikatnie.
3: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
4: Chcielibyśmy taką delikatność.
0: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co, jak to, jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie. Tak mi powiedział.
4: Naprawdę. No. Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
3: Nie, nie, nie, to Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
6: Kama mi kazała.
4: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
4: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego

0: na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
1: Okej.
2: Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego

0: Dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening? A dokładnie Jankesowi i Wiktorowi. I Bogajowi, bo też leci.
1: Coś tam możemy poćwiczyć.
2: Gorzej, poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
0: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci.
2: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
3: Siemano, siemano, jest 20 rano.
2: No dobra, bo tak przeciągamy trochę, Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
1: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
0: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
3: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
2: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No dobrze, yeah! To nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
2: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
3: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
1: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
3: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos?
2: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
1: Tam, gdzie jest ciepło.
0: No to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
5: Odlot ściśle tajny.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, Żywiec Żeromskiego 3, www.labfryzjer.pl.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz chcesz gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Brodzki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Brodzkiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: SK. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandii jest już otwarty?
5: No pewnie.
6: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj-dom.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
11: Kto nie wyszedł jeszcze z domu do pracy i nie wie, jak się ubrać, podpowiadam, letnio nie trzeba zakładać nic ciepłego, bo na zewnątrz będzie ciepło, 24 stopnie maksymalnie, w Żywcu, Milówce, w Węgierskiej Górce raczej brak opadów deszczu.
12: Minęła 8:30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez 2 tygodnie nie można wchodzić do lasu w Zieleniu w Warmińsko-Mazurskiem, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
13: Jan, Kama i Wiktor. W Radiu SK.

0: To jest Eska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Ale poczekaj, no lewy odchodzi.
1: No. No odchodzi, ale uwaga, uwaga, podobno łubu-dubu prezes klubu ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: No. Kuba Kawior!
0: Daj się mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
14: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
13: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
14: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja ostatnio tak nie byłem tam.
3: A i słońce
0: ostatnio
3: jest tam zawsze.
0: To rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: Się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie,
1: słuchajcie.
0: Tam nie lecimy. Raczej nie. No Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Dobra, ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: Się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka,
3: że siedzą.
0: Grecka lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało. Bogaj.
0: No Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
1: Tak. Nagrało się i zapisało.
3: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek.

0: A chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: To było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
5: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi,

0: decyzji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej.

0: standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
7: Zmotoryzowanym przypominam o utrudnieniach w Rajczy. Trwa remont drogi powiatowej Rajcza-Nick-Kulina, no i obowiązują objazdy. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w regionie do 24 stopni, jutro w czwartek 21, w piątek do 22. Na razie opadów deszczu na horyzoncie nie widać, a tymczasem na drogach Żywca, szczególnie w centrum miasta, jeszcze duży ruch samochodowy szerokości.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
9: Którzy, czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
8: Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter SK Paweł Adamczewski.
10: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
8: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
11: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
8: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
12: SK Beskidy News.
7: Groźne zdarzenie w Nieledwi w gminie Milówka. W jednym z gospodarstw byk poturbował właściciela. Mężczyzna odniósł poważne obrażenia. Na miejsce wezwano helikopter LPR, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Byka udało się zapędzić do zagrody. Wypadek na ulicy Krakowskiej w Andrychowie. W zdarzeniu uczestniczył motocykl i samochód osobowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, policję i zespół ratownictwa medycznego. Na razie nie są znane dokładne okoliczności zdarzenia. Nie jest znany także stan zdrowia osób uczestniczących w wypadku.
13: Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest aż takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy i jest tylko gorzej, albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquid on Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godziny.

0: wina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20.
1: Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
2: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
3: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to.
3: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
4: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
5: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
12: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
11: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
13: I po reklamie.

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów. I tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times, już teraz w

0: poleca.
1: No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
2: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
3: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
4: Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
2: No bo ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
1: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
5: Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko

0: wiadomości bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music.

0: Festival. 17 czerwca. Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK. I po reklamie.

0: wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra, Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.
1: Peska.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.

0: Czy wiesz, że park rozrywki Saturland jest już otwarty?
1: No pewnie.
2: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Saturland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na saturland.pl.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Wiosenno-letnie temperatury nie odpuszczają. Dziś do 24 stopni w Żywcu, jutro 21, w piątek znów do 23-24 i na razie brak opadów deszczu. Tymczasem na drogach ruch ustabilizowany, ogromnych korków w Żywcu brak.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: Na zegarach 10:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter eski Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
10: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
9: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe, reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodnie uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
11: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
9: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
2: SK Beskidy News.
8: 40 dzieci z rodzin zastępczych wzięło udział w imprezie na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim, gdzie promowano rodzinną pieczę zastępczą i wolontariat.
12: Bardzo dziękuję w ogóle całej społeczności akademickiej, studentom. No, niewiarygodna energia i zaangażowanie.
8: Mówiła Katarzyna Olszyna, dyrektor PCPR w Bielsku-Białej. Ksiądz infuat Władysław Fidelus skończył 85 lat. To postać związana z historią Żywca, miastu i jego mieszkańcom. Infuat poświęcił ponad 45 lat swojego kapłaństwa.
13: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2:50, Felix Jen, męskie granie orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: mają przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue Double D na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga, stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie to, przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko ok, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: truskawek pełno na każdym roku, roku nawet, co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżni trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
12: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Esko.

prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech pór roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej wam płynęła ta środa z Radiem SK.

0: worth it.
1: Reklama. Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
12: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
12: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
15: Mała przypominajka dla zmotoryzowanych, są utrudnienia. W Rajcze trwa remont drogi powiatowej Rajczanic-Kulina. No i w związku z tym obowiązują objazdy. Tymczasem dziś do końca dnia pięknie, słonecznie. Brak opadów deszczu, powiem więcej. W kolejne dni też nie będzie padać. Opady mają się pojawić na początku przyszłego tygodnia. Teraz SK Newsy, posłuchajmy co ciekawego między innymi w naszym regionie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywi-

0: Kierowiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
2: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
1: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu, w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
3: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
1: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalinę zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
0: SK Beskidy News.
4: Druga opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dla planu ogólnego gminy Ujsoły ponownie negatywna. Wyczerpiemy całą drogę administracyjną.
5: To wręcz by uniemożliwiło dalszy rozwój gminy Ujsoły. My na coś takiego zgodzić się nie możemy.
4: Zapowiadał wójt Tadeusz Piętka. Kask to nie obowiązek, ale wybór i zdrowy rozsądek, przypomina żywiecka policja w nowym spocie. Nowa kampania ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów. W tym roku w województwie śląskim zginęło już 11 cyklistów.
6: 2 minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Escape. Escape Skid.

0: Polska, Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta, to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z 4 filarów i te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te 4 filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
12: No pewnie.
13: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
14: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miozalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK.

0: każdy piątek o 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio Escalade, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escalade.
0: Escalade Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, check it out.
15: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: To będzie ostatnia reklama.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

gdybym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają

0: się właśnie bez tych dowodów na to. Będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek. Na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zobkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.
1: Peska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Wiosenno-letnie temperatury nie odpuszczają. Dziś do 24 stopni w Żywcu, jutro 21, w piątek znów do 23-24 i na razie brak opadów deszczu. Tymczasem na drogach ruch ustabilizowany, ogromnych korków w Żywcu brak.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
11: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
10: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
12: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
10: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
13: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
10: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
14: SK Beskidy News.
9: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje obywateli Ukrainy, którzy mogliby pełnić funkcję rodziny zastępczej dla dzieci pochodzenia ukraińskiego, mówi Monika Cebrat, dyrektor żywieckiego PCPR-u.
15: Mamy teraz niestety coraz więcej sytuacji, gdzie zachodzi potrzeba umieszczenia dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej.
9: Stąd apel o pomoc. Wójt gminy Łodygowice zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie o dotacjach publicznych. Spotkanie 1 czerwca o 13 w zamku w Łodygowicach. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe.
16: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również. A na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Flowrider na antenie Radio SK. Flowrider i Kesha, Right Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magdalinet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
3: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
4: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michał Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: będzie ostatnia reklama?
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I Borek.

0: Alex Warren, Carry You Home, Radio SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych. Kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później bilet kawesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w

0: naszych placówkach i na alior.bank.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
3: No pewnie.
4: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
5: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa. I teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
16: Mała przypominajka dla zmotoryzowanych, są utrudnienia. W Rajcze trwa remont drogi powiatowej Rajcza-Nic-Kulina. No i w związku z tym obowiązują objazdy. Tymczasem dziś do końca dnia pięknie, słonecznie. Brak opadów deszczu, powiem więcej, w kolejne dni też nie będzie padać. Opady mają się pojawić na początku przyszłego tygodnia. Teraz SK Newsy, posłuchajmy co ciekawego między innymi w naszym regionie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa Telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały 2 osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
18: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.

0: a jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
1: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
2: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
1: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
0: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
3: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
0: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
4: SK Beskidy News.
5: 40 dzieci z rodzin zastępczych wzięło udział w imprezie na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim, gdzie promowano rodzinną pieczę zastępczą i wolontariat.
6: Bardzo dziękuję w ogóle całej społeczności akademickiej, studentom. No, niewiarygodna energia i zaangażowanie.
5: Mówiła Katarzyna Olszyna, dyrektor PCPR w Bielsku-Białej. Ksiądz infuat Władysław Fidelus skończył 85 lat. To postać związana z historią Żywca, miastu i jego mieszkańcom infuat poświęcił ponad 45 lat swojego kapłaństwa.
7: Magdalinette swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

0: chwila chillu, głęboki wdech i wydech, Jamal i Policeman na antenie Radia SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że... Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Bong with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali.

0: Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos kolorów flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz Westę. Za chwilę.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: przecisnąć ci numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%.

0: produkty cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Kia odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek, to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu. Wszystko brzmi lepiej.
5: W harmonii.
4: Dwa głosy współgrają.
5: Ze sobą.
4: Przekazują z lekkością.
5: Trudne wiadomości.
4: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Wiosenno-letnie temperatury nie odpuszczają. Dziś do 24 stopni w Żywcu, jutro 21, w piątek znów do 23-24 i na razie brak opadów deszczu. Tymczasem na drogach ruch ustabilizowany, ogromnych korków w Żywcu brak.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
12: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
11: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
13: SK Beskidy News.
10: Druga opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dla planu ogólnego

0: Marcinu Ujsoły ponownie negatywna. Wyczerpiemy całą drogę administracyjną.
1: To wręcz by uniemożliwiło dalszy rozwój gminy Ujsoły. My na coś takiego zgodzić się nie możemy.
0: Zapowiedział wójt Tadeusz Piętka. Kask to nie obowiązek, ale wybór i zdrowy rozsądek, przypomina żywiecka policja w nowym spocie. Nowa kampania ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów. W tym roku w województwie śląskim zginęło już 11 cyklistów.
2: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic. A na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02, jeszcze nie, a my już gramy. Michał Sepkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic to hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowe jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie jest State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
12: No pewnie.
13: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli...

0: od dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla każdego kibica TSP.
4: I po reklamie.

0: You spin me round, to Denzel na antenie radiańska. No dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, namówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy, i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magda Linet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan, PZ, Liwka obejmuje noce, a później wesce Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
14: tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500.

0: gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czy dał.
0: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
5: Nie musisz.
4: Jak to nie muszę?
5: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
4: Oto Moto Lease?
5: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
4: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
5: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
4: I to gdzie?
5: To tu. Oto Moto Lease.
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli świeżynka od Katy Perry w Radiu Red Cloud tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalinette wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy, o, dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKP, do zgarnięcia 500 na nowe buty, no i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko, Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć!
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin.

0: Możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin.
1: Szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
14: To był ciepły dzień, przed nami dni z temperaturą trochę niższą, delikatnie. Jutro do 20-21 stopni w Żywcu, w piątek znów 23. Tymczasem na drogach gorąco, sporo osób chce na czas wyjechać z miasta, dotrzeć do domu, ale w kilku miejscach nie jest to możliwe. Na Browarnej Dworcowej Armii Krajowej na drodze 946 w Żywcu spory ruch samochodowy. W centrum Węgierskiej Górki ta sama sytuacja szerokości.
13: Sponsorem programu jest właściwie.

0: Wśród atrakcji czołg Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
1: SK Beskidy News.
2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje obywateli Ukrainy, którzy mogliby pełnić funkcję rodziny zastępczej dla dzieci pochodzenia ukraińskiego, mówi Monika Cebrat, dyrektor żywieckiego PCPR-u.
3: Mamy teraz niestety coraz więcej sytuacji, gdzie zachodzi potrzeba umieszczenia dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej.
2: Stąd apel o pomoc. Wójt gminy Łorygowice zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie o dotacjach publicznych. Spotkanie 1 czerwca o 13 w zamku w Łorygowicach. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe.
1: Rzuć na luz!
4: Rzuć na luz!
1: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
6: W Radiu SK.
7: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz
0: nie
1: do wyobrażenia.
0: Też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurda, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
10: No pewnie.
11: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
2: I po reklamie.

0: że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą. Tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień. I jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwaga Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prętują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: macie lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Live.

0: 30. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Patrzę, co tam na drogach. Oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny utrudnia wyjazd z Żywca. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce na jedynce. Jest jedynce też ruch wzmożony. Pogodowo jutro, podobnie jak dziś, kilka stopni mniej na termometrach, ale pragma.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
12: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
11: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
13: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
11: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
14: SK Beskidy News.
10: 40 dzieci z rodzin zastępczych wzięło udział w imprezie na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim, gdzie promowano rodzinną pieczę zastępczą i wolontariat.
15: Bardzo dziękuję w ogóle całej społeczności akademickiej, studentom. No niewiarygodne. Na energia i zaangażowanie.
10: Mówiła Katarzyna Olszyna, dyrektor PCPR w Bielsku-Białej. Ksiądz infuat Władysław Fidelus skończył 85 lat. To postać związana z historią Żywca, miastu i jego mieszkańcom infuat poświęcił ponad 45 lat swojego kapłaństwa.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów tenisowych.
20: Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
19: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
20: Tu Pawełek, dzień dobry.
19: Dzień dobry.

0: Amy, McDonald, this is the life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko, proszę pozdrowić DJ Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.

0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Mamo, mamo! Czy wiesz, że park rozrywki Zatorland jest już otwarty?
8: No pewnie.
9: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W góralskich derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zwycięstwo. Sobota 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski. Kompleksowe usługi ubezpieczeń.

0: nowe dla każdego kibica TSP.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
3: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel, Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku, równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasne.

0: sprawa i była jego dumną posiadaczką.
1: Więc oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
1: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
1: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy. A moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiący, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj. Spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
1: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
1: Tak, dokładnie,
2: no właśnie,
1: dokładnie tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
1: Chyba był luz. Od razu, cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
1: Kochany dzięciu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
1: Tak, takiej typowej teściowej jest
0: kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 500 na buty do wydania w sklepach Voyaz i na voyaz.pl.
0: Dzięki czemu, jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wybijać kolejne szpilki.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania w waszą stronę. Fruną już 4 pory roku, a zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski. Jeszcze

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym Messengerze, zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu.

0: hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
4: To w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: i Maciej Musiałowski wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
19: To był ciepły dzień, przed nami dni z temperaturą trochę niższą, delikatnie.

0: Jutro do 20-21 stopni w Żywcu, w piątek znów 23. Tymczasem na drogach gorąco, sporo osób chce na czas wyjechać z miasta, dotrzeć do domu, ale w kilku miejscach nie jest to możliwe. Na Browarnej Dworcowej Armii Krajowej na drodze 946 w Żywcu spory ruch samochodowy. W centrum Węgierskiej Górki ta sama sytuacja szerokości.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
4: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
2: A ich kolejny mecz już w piątek.
1: SK Beskidy News.
0: Druga opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach dla planu ogólnego gminy Ujsoły ponownie negatywna. Wyczerpiemy całą drogę administracyjną.
5: To wręcz by uniemożliwiło dalszy rozwój gminy Ujsoły. My na coś takiego zgodzić się nie możemy.
0: Zapowiadał wójt Tadeusz Piętka. Kask to nie obowiązek, ale wybór i zdrowy rozsądek, przypomina żywiecka policja w nowym spocie. Nowa kampania ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów. W tym roku w województwie śląskim zginęło już 11 cyklistów.
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
8: Już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia
9: S. Odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
8: Oczywiście bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Zalią i Ozone Dragon Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
9: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: a zatem formacja Ozon. Na antenie Radia SK mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Ładno, no, ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniowo, Sebastian, jeżeli nas słyszysz, to było na
2: Jadzi
0: o, jest,
2: ciało.
0: Mamy.
2: Witamy państwa,
0: witamy
2: Jadzi.
0: Państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten
1: dowcip? Nie ma ten z piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
10: No pewnie.
11: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
12: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski, wracam na antenie Radia SK, my też do was wracamy. Można o nas mówić, ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski w komplecie.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek Trzyma w Ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli.
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Aż się opyłem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właściwie...
1: Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Warsaw Saints. Dzień dobry.
4: Cześć,
0: kogo witam?

0: 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Papełek. Uj, Warsaw Saints. Dzień dobry.
1: Cześć,
0: cześć. Cześć, kogo witam?

0: Okej, okay, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
1: Dobra, jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem?
0: Tak, tak. Mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
1: Okej, okay, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze?
2: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to pawełek, tak, no. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
1: Tak mokrego, no to mokra chusteczka, no. Ale...
2: Dobrze.
0: No, gratulacje, pani Jadziu, pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzi, że to chusteczki nawilżane.
3: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź Jadzia, zatańczymy bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
4: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychać, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.

0: Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio Escal, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escal.
0: Escal Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
8: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: Tak, to was łączy.
0: To nas łączy. Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
7: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
8: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
6: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: Przed Podbeskidziem ostatni domowy mecz w sezonie zasadniczym BetClick drugiej ligi. W Góralskich Derbach zmierzymy się z Podhalem Nowy Targ, a stawką meczu będzie czwarte miejsce w tabeli i półfinałowy baraż u siebie. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po bardzo ważne zmiany.

zwycięstwo. Sobota, 30 maja, godzina 14:30. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.beskidzie.pl. Na mecz zaprasza firma Ubezpieczam Generalnie, Rafał Buratowski.

0: Reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Patrzę, co tam na drogach. Oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny utrudnia wyjazd z Żywca. Sporo samochodów w Milówce, w Węgierskiej Górce na jedynce. Jest jedynce też ruch wzmożony. Pogodowo jutro, podobnie jak dziś, kilka stopni mniej na termometrach, ale brak opadów.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
4: SK Sport News.
3: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu o półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
4: SK Beskidy News.
2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje obywateli Ukrainy, którzy mogliby pełnić funkcję rodziny zastępczej dla dzieci pochodzenia ukraińskiego, mówi Monika Cebrat, dyrektor żywieckiego PCPR-u.
5: Mamy teraz niestety coraz więcej sytuacji, gdzie zachodzi potrzeba umieszczenia dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej.
2: Stąd apel o pomoc. Wójt gminy Łodygowice zaprasza organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenie o dotacjach publicznych. Spotkanie 1 czerwca o 13 w zamku w Łodygowicach. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe.
6: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messenger SK do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w Imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w Imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga?
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajtany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil.
3: Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Mamo, mamo, czy wiesz, że park rozrywki Zatorlandia jest już otwarty?
7: No pewnie.
8: Wie to nie tylko mama, ale i każdy tata, który już myśli o dniu dziecka. Zatorland to największy w Europie park ruchomych dinozaurów. W cenie biletu także park mitologii, owadów oraz Luna Park. Kup bilety już teraz na zatorland.pl.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.

0: Bardzo przyjemnie w Radiu SK, no powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kaigo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje, Kamila. No w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: zobaczyć taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele.

0: tyle zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy, a przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

0: Pozdrowienia mi dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony, no i paparazzi go przyłapali na świętowaniu, no nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.
1: Piję

0: SK. Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival.

0: Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklam. Beskidy na czasie.
2: Cześć, tutaj Przemek Kobiejka. W sobotę 30 maja w Międzybrodzie Żywieckim wystartują uczestnicy maratonów szosowych Żar Challenge. To już druga edycja tej widowiskowej imprezy. Areną zmagań uczestników będzie tytułowa Góra Żar w gminie Czernichów.
3: Podjazd pod legendarną Górę Żar wypełni się rowerzystami, kolarzami z całej Polski. To będzie fantastyczne widowisko.
2: Zapewnia Szymon Wróbel z Urzędu Gminy. Można jeszcze się zapisać i wziąć udział w tym rowerowym wyzwaniu. To ostatni moment, żeby się zapisać. A więcej ciekawych informacji z naszego regionu oczywiście na sk.pl. Wpadajcie!
4: Muzyka się żyje.
5: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa Maryla Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
6: Impreska. Impreska. Impreska.
5: Dwie minuty po 19:00 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
7: Ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
5: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla. Albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam na impreskę.

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. Powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK. Zróbcie namiar na siebie albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y. No i gramy za chwilę. A po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było.

0: Było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania 2 vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 000 zł. Zapraszamy!
8: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
3: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
3: Może czekoladę z maliną. Czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia? Ale
2: makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
3: Owsianka z truskawkami. Dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, no, coś jeszcze wymyślimy.
3: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak. No Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
3: ciasto, oczywiście, z galaretką.
0: Dobra, dobra, Klaudia?
2: Co można, na przykład truskawki ze śmietaną.
0: Dobrze, Kamil?
3: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z truskawkami na zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba...
3: Kisiel!
0: Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
3: Wow! Brawo, Klaudia! Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este. Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę.
9: Domu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej.

0: Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
3: I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już 31 maja bulwary nad Sołą w Węgierskiej Górce zamienią się w miejsce pełne śmiechu, zabawy i rodzinnej atmosfery. Podczas pikniku edukacyjnego Kręcim Niebezpieczeństwo wspólnie będziemy świętować Dzień Dziecka. Sporo się będzie działo, początek o godzinie 15, wstęp jest wolny. Tymczasem przed nami Dni Żywca 2026. W ramach tego wydarzenia m.in. koncert muzyki filmowej, który odbędzie się 19 czerwca, koncert muzyki filmowej w wykonaniu Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej. Godzina 19, Amfiteatr pod Grójcem.
6: Muzyką się żyje.
7: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Nio i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie? W niedzielę dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony, przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje, jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką, kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł, ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes i po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia, ale mamy nadzieję, że nie

0: nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
1: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, jest Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wesce o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Jego przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Gips nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata.
3: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Wydłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 20-20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Doktor Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezce w Radiu SK. No a jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą, może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No i jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.

0: dzisiaj.
1: No, taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą. Może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No jeszcze mamy wskazówkę.
2: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Wielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Oto wydarzenie, na które nasi milusińscy czekali przez cały rok. Dzień Dziecka w Sarnim Stoku. 30 maja od 12 do 16 na parkingu górnym czekają bezpłatne atrakcje przygotowane przez Szkołę Tańca Kubana, dmuchańce, animacje i zabawy taneczne, piana party, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy. A przy wejściu głównym w wakacyjnej strefie i taki konkurs. Do wygrania dwa vouchery na wakacje o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Zapraszamy!
17: I po reklamie.
18: Beskidy na czasie.
19: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto ma czas 30 maja, ten może wybrać się na spektakl Po burzy. Spektakl odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury. Serdecznie polecamy. Tymczasem zerkam do amfiteatru pod Grojcem, który szykuje się na wspaniały występ Małej Armii Janosika. Koncert 7 czerwca, no i zespół będzie świętować swoje 10-lecie. Serdecznie polecamy. I jeszcze Dni Żywca 2026 i koncert muzyki filmowej. To będzie wieczór pełen emocji, magii i niezapomnianych muzycznych wrażeń. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie MCK od 10 czerwca.

Radio SK.

0: Eskidy News.
1: Przed nami kolejny magazyn Radia SK, a w nim zdradzimy szczegóły lokalnej odsłony czwartej edycji imprezy pod hasłem 9 Sił Festiwal. Porozmawiamy też dłużej o żywieckiej secesji, a to za sprawą zrealizowanych przez grupę Detal Żywiecki Dni Otwartych Drzwi. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam.
0: SK Beskidy.
1: Zaczynamy od tego, co będzie się działo w ramach czwartej edycji wyjątkowej imprezy, która, choć lokalna, wykracza swoim zasięgiem również poza Żywiecczyznę. Dzisiaj w magazynie chcemy zaprosić Was do uczestnictwa w kolejnej już czwartej edycji 9 Sił Festiwalu, czyli takiej imprezie, można powiedzieć, rozproszonej. Ale o tym, co będzie się działo w tej edycji tutaj, na Żywiecczyźnie, opowie Wam już Mirosław Dziergas, szef Wydziału Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Powiatu Żywieckiego.
2: No już po raz czwarty organizujemy na terenie Beskidu i Śląska Cieszyńskiego Festiwal 9 Sił, imprezę, która jest dofinansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy bardzo mocnym udziale Stowarzyszenia Region Beskidy. Festiwal 9 Sił odbywa się w 9 lokalizacjach na obszarze polskich marek turystycznych Beskidy oraz Śląsk Cieszyński, a więc w Bielsku Białej, Brennej, Cieszynie, Cięcinie, Istebnej, Szczyrku, Ustroniu, Wiśle i oczywiście w Żywcu. W tym roku impreza odbywać się będzie w dniach 5 do 7 czerwca. Każda z tych lokalizacji organizuje specyficzne dla siebie atrakcje. Kiedy spotykaliśmy się po raz pierwszy z organizatorami, to miejsce w miejscu regionu Beskidy w Bielsku Białej, zastanawialiśmy się, jaką by tu nazwę przyjąć przy organizacji tego festiwalu. Nie ukrywam, że troszkę wzorowaliśmy się na Euromanii, która ma już swoją tradycję, i postanowiliśmy coś podobnego stworzyć również na naszym terenie. No i wyszło na to, że postanowiliśmy przyjąć nazwę 9 Sił, Festiwal 9 Sił, ponieważ jest taka roślina 9 Sił, bardzo popularna w naszym regionie, i myślę, że ta nazwa się sprawdziła. Postanowiliśmy też, że każda z tych lokalizacji będzie organizować coś niecodziennego, niekoniecznie bardzo związanego z licznymi imprezami, które mają miejsce w naszym terenie, a więc będą to i koncerty, i warsztaty, zarówno dla dzieci, dorosłych, będą wycieczki, gry terenowe, będą spotkania autorskie, będą inscenizacje historyczne. No, szczegółowe programy, no nie chciałbym tutaj wszystkiego zdradzać, ale szczegółowe programy znajdują się na stronach www oraz na Facebooku festiwalu. Natomiast skupmy się na tym, co będzie u nas. My tradycyjnie chcieliśmy troszeczkę odejść od folkloru, ponieważ folklor oczywiście jest bardzo, ale to bardzo związany z ziemią żywiecką, ale też chcieliśmy pokazać historię Starego Zamku, właściwie od średniowiecza aż do dzisiaj, a więc będzie oczywiście inscenizacja historyczna w wykonaniu asysty żywieckiej pod nazwą O żywieckich rzemieślnikach, historia i tańce. Co roku staramy się pokazać inny cech, który funkcjonował na terenie Żywiecczyzny. No, będzie pokaz walk rycerskich, będzie też koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Żniwa. No, troszkę też dla dzieci postanowiliśmy sięgnąć do prehistorii, a więc w tym roku będzie też 6-metrowy tyranozaur, który będzie też, myślę, bawił dzieci podczas tej naszej imprezy. Będzie też turniej walk rycerskich dla dzieci, pokazy broni czarnoprochowej, pokaz fire show. No i oczywiście będziemy tradycyjnie robić warsztaty, a więc będziemy tworzyć 9 z bibuły na pamiątkę tego festiwalu. Będzie malowanie koników, malarstwo na szkle. No i tradycyjnie wiele warsztatów i pokazów związanych właśnie z historią cechów, z historią dawnych tradycji, a więc będzie garcarstwo, będzie wybijanie monet na prasie, zdobienie pierników. No, taka nowość, będą warsztaty przędzenia wełny pod nazwą od runa do motka, więc będzie można zobaczyć i kołowrotek, i krosno, i wrzeciono, no i zobaczyć, jak to kiedyś nasze babcie przędły wełnę. Tradycyjnie będzie też wstęp wolny na teren Muzeum Miejskiego, będzie można zwiedzić salę tortur, dział archeologii, będą przejażdżki konne, atrakcje militarne. No i też taka nowość, będzie spacer z alpakami. No staramy się, żeby ten program był bardzo bogaty, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Zaprosiliśmy też koła gospodyń, aby też przy tej okazji była degustacja potraw regionalnych, aby te rodziny z dziećmi, które przyjdą do nas na warsztaty, ale ażeby też mogły zdegustować jakieś potrawy regionalne u nas.
1: Zanim przejdziemy do tego, co będzie się działo w drugiej lokalizacji tu na Żywiecczyźnie, czyli co będzie odbywać się w Cięcinie, to muszę zapytać, jak sprawdza się taka formuła tutaj, w samym mieście, bo przecież Dziewięć Sił Festiwal to Żywiec i Cięcina tutaj bardzo lokalnie. No to właśnie to jest taki najazd na ten żywiecki zamek, to się sprawdza, taka kumulacja, no i właśnie taki szeroki wachlarz tych propozycji zgromadzonych w jednym dniu?
2: Tak, tak jak powiedziałem, no Cięcina będzie dzień wcześniej, o czym zaraz powiem. Natomiast cały festiwal odbywa się w dwóch dniach w 9 lokalizacjach, także właściwie w całe Beskidy Śląskie Cieszyńskie będą pełne atrakcji, ale no też patrzymy na to, że chcemy pokazać wachlarz nie tylko Żywiecczyzny, ale też całych Beskidu Śląska Cieszyńskiego. Turyści będą mogli oczywiście wybrać atrakcje dla siebie, bo każdy ma jakieś inne oczekiwania. Natomiast też można oczywiście zrobić sobie wędrówkę po wszystkich miejscach. Tutaj zajrzeć, zobaczyć walki rycerskie, gdzieś indziej zobaczyć owczarstwo, gdzieś indziej zobaczyć atrakcje w górach. No my, tak jak powiedziałem, skoncentrowaliśmy się na historii Starego Zamku, a więc mniej folkloru, więcej tradycji, więcej też o już zapomnianych cechach. Co roku pokazujemy otwarcie cechu, czy to było cech rzeźników, czy cech piernikarzy, czy inne cechy. No stąd właśnie przypomnienie również innego rodzaju muzyki, bo przecież muzyka teraz i disco i taka nowoczesna właściwie już zagarnęła wszystkie wielkie miasta, odbyły się wielkie koncerty, natomiast my chcemy pokazać, że kiedyś bardzo tradycyjna była ta dawna muzyka, więc będą to dwa koncerty muzyki dawnej oparte wyłącznie na tych starych, jeszcze unikatowych instrumentach. No i widzę, że od 4 lat przybywa nam grono osób, które rezerwują sobie nawet termin urlopu na to, żeby przyjechać do nas w Beskidy czy do Śląska Cieszyńskiego i te dwa dni tak na bogato spędzić przy tych licznych atrakcjach.
1: No dobrze, to zajrzyjmy jeszcze do Cięciny. Jak tam zapowiada się sobota, 6 czerwca?
2: Tak, już bardzo mocno współpracujemy od lat z osadą Sopki Stopki. Świetnie, naprawdę fantastycznie rozwijając się w Cięcinie. Tam oczywiście będzie królowało tradycyjnie owczarstwo. Będzie można zapisać się na warsztaty kawowe, na warsztaty malarstwa na szkle, na warsztaty tworzenia tradycyjnych innych atrakcji. No ale będzie też dziko przewodnik po Polsce, będzie spotkanie autorskie z Anetą Chmielińską i zobaczyć i posłuchać pod nazwą Dziko Przygody, posłuchać o życiu bliżej natury, podróżach, inspiracjach do tworzenia. No, będzie gra tenerowa z GoPrem, no i wyjątkowa gra tenerowa, która pokaże, że nie tylko można sprawdzić swoje umiejętności w beskidzkim terenie, ale można też odbyć taką niecodzienną podróż przez żywą kulturę regionu, a więc będzie można po drodze natrafić na stado owiec, na warsztaty pasterskie. Będzie typowy koncert kapeli góralskiej w górach.

0: będzie można sobie własną fotografię albo też zobaczyć wystawy fotografii pasterskiej. No i oczywiście tak jak od kilku lat będzie też koncert w osadzie Stopki w wykonaniu zespołu kapeli Wsiokrew. Uczestnicy tej imprezy będą mogli przenocować na terenie festiwalu w namiotach i hamakach. No i rano z organizatorami przeżyć też poranną jogę i wspólne śniadanie przy jajecznicy, a więc warto zajrzeć w sobotę do osady Stopki, do nieoconego Jasia Stopki, no i oczywiście Rafała Bałasia z całą swoją ekipą, na co wspólnie zapraszamy. A w niedzielę po porannym śniadaniu w Cięcinie przyjechać do Żywca na godzinę 13.30 i do wieczora przeżyć ten duch historii, duch tradycji żywiecczyzny.
1: Co warte zaznaczenia, wszystkie te spotkania, atrakcje, i to nie tylko na Żywiecczyźnie, są darmowe, nie ma biletu wstępu.
0: Tak, oczywiście, wszystkie atrakcje są darmowe. My stosujemy taką zasadę, że nawet jeżeli organizujemy jakieś koncerty, to one są zawsze darmowe. Raczej staramy się opierać organizację naszych imprez o lokalną tradycję, o lokalne zespoły, ewentualnie zespoły, które już gdzieś funkcjonują, ale z udziałem naszych żywieckich, regionalnych artystów.
1: Panie dyrektorze, a czy ktoś podjął takie wyzwanie, żeby właśnie spróbować odwiedzić wszystkie te lokalizacje festiwalowe przez taki weekend?
0: Myślę, że na pewno, bo byłem niedawno u naszego głównego organizatora i partnera tego festiwalu, a więc w Urzędzie Marszałkowskim, i tam wiem, że już planują po prostu wycieczkę dwudniową, taką hardkorową, ale wiem, że w zeszłym roku spotkałem się z osobami, które dotarły do Żywca gdzieś około godziny 16. Pytam się, co tak późno, właśnie skończył się świetna inscenizacja historyczna. No tak, ale my wracamy z Bielska, wracamy z Ustronia i postanowiliśmy jeszcze zajrzeć do Was. Także to świadczy o tym, że są tacy turyści, i to z rodziną, którzy zaplanowali sobie taką podróż w czasie i postanowili odwiedzić wszystkie możliwe lokalizacje.
1: Czy ten festiwal to trochę jest taki pomysł na wspólne promowanie się, takie, no właśnie, zrzeszanie się ma sens, jest łatwiej, jest większy potencjał, więcej atrakcji, a co za tym idzie później więcej turystów, ludzi, którzy jednak decydują się później wrócić?
0: Tak, muszę powiedzieć, bo promocją zajmuję się już prawie 30 lat. Pamiętam te początki, jednak każdy jakby promował tylko to własne miejsce. Robił własne wydawnictwo na targach, gdzie zaczęliśmy później już wspólnie się promować, czy z marką Beskidy i Śląskiem Cieszyńskim, czy z Urzędem Marszałkowskim. Nakłanialiśmy poszczególne gminy czy powiaty, aby nie, czy nawet poszczególne gospodarstwa turystyczne, żeby może nie jakby nie patrzeć z perspektywy własnego nosa, tylko postanowiliśmy się organizować wspólnie, zarówno na targach turystycznych, na konferencjach, jak i wydając wspólne wydawnictwa. Wydaliśmy jako Beskidy mnóstwo wydawnictw, czy to wycieczki górskie, czy schroniska Beskida, czy architekturę drewnianą. To wszystko robimy wspólnie, czy mapy turystyczne. Nie ukrywam, że bardzo wiele w tym względzie zrobiła marka Beskidy, no też jest marka Śląsk-Cieszyńskiej. Przyniosło to określony efekt, bo robimy to, jeśli chodzi o wydawnictwa, w jednej wizualizacji. Są to wydania kieszonkowe, można je sobie wziąć do plecaka, skorzystać z nich. Także myślę, to świadczy o tym, że promujemy się wspólnie. I taką też ideę przy tej okazji organizacji festiwalu postanowiliśmy użyć, skorzystać.
1: A czy łatwiej jest wspólnie w grupie zdobywać również środki?
0: Zdecydowanie łatwiej, począwszy od środków z Eurorynku Beskidy, który jest niezwykle życzliwy, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim, i z Urzędu Marszałkowskiego. tylko no i z wyższych instytucji.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i do zobaczenia na samym festiwalu.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
2: SK Beskid News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w naszym magazynie zorganizowane przez żywieckich miłośników architektury Żywieckie Dni Otwartych Drzwi i spotkanie z Jakubem Jastrzębskim, który na secesji zna się jak mało kto.
3: To jest naszym prelegentem, czyli Jakub Jastrzębski. Przywitajcie go gorącymi brawami. Jest z nami również druga połowa Igraszek z czasem, czyli Małgorzata Korpalska. Również poproszę o chciałem Państwu powiedzieć, że tak naprawdę również bez naszych gości podejrzewam, że nie byłoby naszej strony Detal Żywiecki, ponieważ wydaje mi się, że w podobnym okresie i robicie to dalej, natomiast bez tej iskry, którą uruchomiliście, to znaczy bez Detalu Krakowskiego, czyli Waszej grupy, myślę, że nie wpadłbym na pomysł, że można coś takiego zrobić również w Żywcu. Myślę, że to jest niesamowicie ważne. Okazało się, że również tutaj się to sprawdza i że już od kilku lat działamy wspólnie. Natomiast tak, największą inspiracją na pewno Igraszki z czasem tutaj dla mnie przynajmniej były. I bardzo się cieszę, że w końcu Igraszki z czasem goszczą u nas w Żywcu. Nie wiem, czy chcę jeszcze coś w tym momencie mówić, bo tylko bym tutaj Wam przeszkadzał, a najważniejsze informacje przekaże Wam dzisiaj Jakub Jastrzębski. Więc witam Was wszystkich, którzy jesteście tutaj. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego dnia. Także oddaję już głos Kubie. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie Żywieckich Dni Otwartych Drzwi, które dzisiaj się nazywa Igraszki na Żywca, nie bez powodu, czyli o secesji w architekturze Żywca na tle Galicji. Powodzenia!
4: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No już nie muszę się przedstawiać, bo Maciek to zrobił. To spotkanie pokazuje nam bardzo mocno, że to, co zaczęliśmy robić nieco ponad 6 lat temu, ma sens, bo jeżeli inspirujemy kolejne miasta do tego, żeby zajmowały się swoim detalem, to znaczy, że pojawiliśmy się w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Natomiast tutaj od razu muszę powiedzieć, że ja owszem będę opowiadał o secesji, ale nie mógłbym opowiedzieć o secesji żywieckiej bez Maćka, od którego dostałem masę materiałów, bo nie mogę powiedzieć, że jestem pierwszy raz w Żywcu, ponieważ na noc wyjechaliśmy z Żywca, więc jesteśmy w nim drugi raz dzisiaj. Ale jest to miasto, które my sami dopiero zaczniemy odkrywać. Natomiast jak uda mi się pokazać, są tu pewne rzeczy, które to nie chodzi o to, że one nie są wyjątkowe dla Żywca, ale będziemy mogli bardzo podobne tendencje zobaczyć także w innych miastach dawnej Galicji i o tym będę się starał opowiedzieć. Ale siostro, pierwszy slajd. Przede wszystkim jest nam szalenie miło mówić o secesji w tak pięknym, secesyjnym wnętrzu. Wnętrzu, które ze względu na ten neon wymaga od nas mówienia prawdy. Więc nie będzie żadnych kłamstw tutaj dzisiaj. Natomiast, żeby od razu nas wrzucić na tory tego, czym to wszystko jest, bardzo podobny detal do tego, który znajduje się w płycinie nad drzwiami wejściowymi do kamienicy, w której się znajdujemy, musimy znaleźć w Krakowie. To jest akurat jedna z kamienic zaprojektowanych przez Henryka Lamensdorfa, znajdującej się przy ulicy Bernardyńskiej, to jest pod Dwójką. Ta jest troszeczkę późniejsza. Kamienica, w której jesteśmy, jest 1907 roku. Ta krakowska to jest 1911-1912 rok. Ale to nie jest tak, że Lamensdorf przyjechał tutaj do Żywca, zobaczył prawdę i postanowił, że w Krakowie też chce zrobić coś takiego. Raczej mamy do czynienia z sytuacją, w której gdzieś, najprawdopodobniej w prasie, pojawił się taki rysunek z medalionem owalnym, który jest otoczony liśćmi i no, możemy te kulki próbować interpretować jako makówki. Tutaj w wersji krakowskiej są to ewidentnie maki. Gdzieś taki wzorzec się pojawił i on został po prostu równocześnie, niezależnie od siebie, w dwóch różnych miastach odtworzony i wykorzystany jako dekoracja kamienic. Nawet nie tylko dwóch, ale to będzie troszeczkę później. One się oczywiście, jeszcze na moment, one

oczywiście się będą różniły, ale mamy dokładnie tą samą kompozycję, mamy tą samą roślinę jako element dekoracyjny, co też pokazuje, że inspiracje mogą być przekute w bardzo różne rzeczy. I teraz możesz pokazać Wielki Pałac. Musimy na chwilę opuścić Galicję i przenieść się do Królestwa Polskiego, bo ten budynek akurat jest świetny do wyjaśnienia tego, czym w ogóle jest secesja i skąd ona się bierze. Ponieważ secesja przede wszystkim bierze się z pewnego zmęczenia historyzmem. Historyzmem, czyli stylem w sztuce, bardzo wyraźnym w architekturze oraz w meblarstwie, w którym wykorzystuje się wszystko to, co już było od starożytności i stara się to wykorzystać do architektury współczesnej, późno XIX czy wczesno XX-wiecznej. No ale ileż razy możemy się bawić w neoromanizm, neogotyk, neorenesans, neobarok, etc., etc. I tutaj pojawia się Pałac Izraela Poznańskiego w Łodzi. To jest budynek, który jest rozbudowany przez wiele lat, przez kolejne skrzydła powstawały. Natomiast ponieważ on jest bardzo niespójny stylistycznie, pojawiła się w Łodzi anegdota, która mówi o tym, że jak architekt przyszedł, Hilary Majewski przyszedł do Izraela Poznańskiego i go zapytał, w jakim stylu pan chce mieć pałac, ten odpowiedział, stać mnie na wszystkie. Co powoduje, że mamy część neorenesansową, neobarokową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to powodowało, że zaczęło się poszukiwanie czegoś nowego. Ludzie nie chcieli budować sobie domów w stylu sprzed iluś set lat. Chcieli, żeby ten dom, który oni budują, pokazywał, że on powstaje w ich epoce. I oczywiście były takie pomysły już wcześniej. I mamy coś, co ma okropną niemiecką nazwę, czyli Rundbogenstil, po polsku nazywany stylem arkadowym. Część starego zamku, część elewacji to jest właśnie ta, gdzie dochodzi od bramy Franciszka Pieczki do wieży. Tam właśnie elewacja jest rundbogenstilowa, czyli w stylu arkadowym. To jest styl, który powstaje na początku XIX wieku jako kompilacja. Kompilacja elementów romańskich, elementów pochodzących z neorenesansu florenckiego, przede wszystkim te arkady z pałaców florenckich są tutaj wykorzystane. I do tego jest jeszcze szczypta architektury bizantyjskiej. To się niespecjalnie przyjęło generalnie w architekturze. Mamy dwa rodzaje obiektów, które były bardzo chętnie robione w tym stylu. To były wczesne dworce kolejowe, z których niewiele się już dzisiaj zachowało, bo większość została przebudowana na przełomie XIX i XX wieku, a mówimy o tych pierwszych dworcach lat 40., 50. XIX wieku. Oraz drugą kategorią są synagogi. Mamy zdjęcie synagogi berlińskiej, nieistniejącej, rysunek synagogi w Karlsruhe w Niemczech. Generalnie Niemcy i Austria to są miejsca, gdzie te style są bardzo popularne, właśnie jeżeli chodzi o synagogi. I stąd też w pewnym momencie zaczęło się utożsamianie, że jeżeli widzimy budynek z takimi oknami zamkniętymi łukiem pełnym, czyli łukiem tego typu, to bardzo często zaczynamy podejrzewać, a jest to stary budynek wolno stojący, to że podejrzewam, że a to może być synagoga. Tylko właśnie jest to wynikiem tego, że był to styl bardzo popularny dla synagog i zaczął być z nim utożsamiany. Natomiast to jest ślepa ścieżka w architekturze. Natomiast pojawia się w pewnym momencie ten pan, Henry van der Velde, Berg, który był odrobinę szalony i stwierdził, że on potrzebuje stworzyć coś nowego. Nie tworzy w próżni, bo tak naprawdę to, co będzie Henry van der Velde robił, wywodzi się, czy jest inspirowane angielskim ruchem Arts and Crafts, ale pod wpływem różnych innych pomysłów van der Velde zaczyna projektować. I tu będzie mieć, co van der Velde projektuje. Van der Velde zaczyna projektować domy i kamienice. To jest rzecz pierwsza. Będzie kolejny slajd. Projektuje również suknię dla swojej żony. To akurat jest jedna z jego kamienic. Budynek ten pierwszy, jego dom nie jest aż tak charakterystyczny dla stylu, więc go nie pokazuje, ale on w tym domu własnym zaprojektował wszystko, zaprojektował suknię dla żony. Następny slajd. Zaprojektował do niego meble. Jeszcze mamy jeden, a zaprojektował nawet makaty, które tam w środku są.

sztuczce, meb, wszystko. Co było w tym domu, zostało zaprojektowane przez Henry'ego van de Velde i wszystko było zaprojektowane w nowym stylu. Stylu, który różnił się od historyzmu znacznie przez wielką ilość obłości, którą w nie była wprowadzona. Też troszeczkę innego zestawienia materiałów. Bardzo dużo w wypadku secesji belgijskiej to będą kamienice licowane taką jasną cegłą, co też w pewnym sensie przechodzi w niektórych projektach również gdzieś na wschód, w tym na wschód do Galicji. Natomiast pojawia się nowy styl, ponieważ jest nowym stylem, zostaje nazwany Art Nouveau, czyli nowa sztuka, co my nazywamy secesją. I tutaj rodzi się pierwszy problem z tym, czym tak naprawdę secesja jest. Ponieważ secesja to nie jest tak naprawdę jeden styl w architekturze, tylko to jest horyzont nowych pomysłów na sztukę. Pojawił się Henry van de Velde i zrobił coś innego i nagle inni ludzie zobaczyli, że oni nie muszą powtarzać schematów historyzmu, że oni mogą zacząć tworzyć coś nowego, coś, czego do tej pory nigdy nie było. W związku z czym będziemy mieli bardzo różne odmiany secesji i będziemy mieć oczywiście secesję brukselską, L'Art Nouveau brukselskie, z tymi pięknymi, płynnymi liściami, liniami i bardzo dużą inspiracją naturą, ale też bardzo często przekuwaną w elementy metalowe. To jest wnętrze hotelu Tassel, projektu Wiktora Horty, czyli drugiego takiego szalenie ważnego projektanta belgijskiego. Możemy mieć secesję francuską, to jest taka najbardziej znana brama zaprojektowana przez Hectora Guimarda. To jest ten sam człowiek, który projektuje wejścia do paryskiego metra. Francuska secesja jest inna, ona jest dużo bardziej mięsista w stosunku do tej belgijskiej i ona jest bardzo mocno oparta o elementy francuskiego rokoka. To nie jest do końca tak, że secesja całkiem zrywa z historyzmem, ona sobie z niego wybiera te elementy, które jej pasują i przekuwa je w coś zupełnie nowego. Ale możemy mieć też coś zupełnie innego. Tutaj przyznaję, że niestety nie wiem, kto jest projektantem tego budynku, to jest Monachium. Możemy mieć secesję niemiecką, czyli tak naprawdę Jugendstil, styl młodości. I on będzie jeszcze inny niż to, co mamy na zachodzie Europy, tym jeszcze dalszym zachodzie Europy. Też tutaj czasem będą wychodziły jakieś rzeczy pochodzące jeszcze z niemieckiego baroku, ale też będą takie bardzo, bardzo szczegóły. Natomiast ten styl niemiecki jest inny, ale warto o nim wspomnieć przed spacerem z powodu jednej kamienicy, którą będziemy mijać. I możemy mieć secesję wiedeńską. Secesja wiedeńska nazywa się secesją, dlatego że kilku artystów stwierdziło, że oni się już nie chcą bawić z akademikami i z tym tradycyjnym malarstwem i oni dokonają secesji od akademii i od tego czynu powstała nazwa ruchu artystycznego. Ruch artystyczny buduje sobie galerię, czyli budynek secesji wiedeńskiej projektu Józefa Marii Olbrichta i to jest jeszcze inny styl. Secesja wiedeńska będzie silnie zgeometryzowana. Tutaj, o ile tu mamy horror vacui, o tyle tu będziemy mieć amor vacui. Francuskie i belgijskie budynki będą po prostu zachlastane detalem w każdym możliwym miejscu, a w secesji wiedeńskiej to będzie dużo bardziej oszczędne. One bardzo często, te detale będą zamknięte w ramy geometryczne i owszem, rośliny się będą pojawiały, ale pozamykane w kwadratach, prostokątach lub kołach. To są tak naprawdę cztery różne style architektoniczne, ale my je wrzucamy do jednego wielkiego worka pod tytułem secesja. To też będzie oczywiście powodowało całą masę komplikacji, o które przynajmniej częściowo będę się starał Wam jakoś wyjaśnić. Zlecimy z następnym slajdem. Tutaj też o jednej rzeczy sobie musimy bardzo ważnej powiedzieć. Secesja jako sztuka jest sztuką dekoracyjną przede wszystkim. Co oznacza, że kiedy secesja nam się pojawi w architekturze i pojawi się w architekturze żywca również, nie będzie do końca oznaczało, że będziemy mieć architekturę secesyjną. I tu możesz od razu puścić następny slajd.
I jeszcze jeden, bo to jest takie bardzo ważne pytanie, czy mówimy o architekturze secesyjnej, czy o secesji w architekturze. Architektura secesyjna jest jakby przez historyków sztuki już zostało ściśle określone, jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mogli budynek tak określić. Jednym z nich jest asymetria i na przykład kamieniczka, w której teraz jesteśmy, jest asymetryczna, ale bardzo dużo budynków, które zobaczymy na spacerze, będzie symetryczne. I teraz, czy to jest budynek secesyjny w związku z tym, ponieważ mamy tutaj lekką asymetrię, bo mamy oś odsuniętą. No, jak się przekonamy, w ciągu dzisiejszego dnia to ta asymetryczność bierze się z czegoś zupełnie innego niż styl dekoracji tego budynku. I o czym musimy pamiętać, to fakt, że tak naprawdę cały czas mamy do czynienia z architekturą XIX-wieczną, z architekturą doby historyzmu pod względem tego, jak te budynki są zaprojektowane w środku i im się tylko zmieniła, co jak się pięknie określa, sukienka architektoniczna. Po prostu w miejsce detalu historyzującego pojawił się detal secesyjny. Natomiast to jest tylko warstwa dekoracyjna. W związku z czym w większości wypadków będziemy mieć do czynienia z secesją w architekturze, a nie z architekturą secesyjną. Co jest śmieszne, no pokazywałem wam przed momentem gmach secesji wiedeńskiej, on bardziej symetryczny nie może być. A jednocześnie jest to jak najbardziej jedna z ikon secesji. Sporo zresztą tej architektury wiedeńskiej, kamienic na przykład projektowanych przez Otto Wagnera, one są symetryczne. I nie przeszkadza to jednak w tym, żeby dostrzec secesję w tej architekturze. Swoją drogą szczerze polecam książkę Stefana Cudi-Madsena Art Nouveau, wydana przez Arkady w 1986 roku. To jest książeczka tej wielkości, ale warto ją sobie zakupić za te 5,25 na Tezeuszu albo coś tego typu, bo to, mimo że jest to dosyć stara książka, bo ona jest opracowana w latach 50. XX wieku, to jest jedną z lepszych książek na temat secesji, jakie możemy znaleźć takich ujęć syntetycznych. I tam też właśnie Madsen bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego mówimy, raczej powinniśmy mówić o secesji w architekturze niż o architekturze secesyjnej. A skoro o książkach mowa, to co my tak naprawdę wiemy na temat architektury secesyjnej w Galicji czy w poszczególnych miastach Galicji? Tutaj sprawa jest trochę biedna tak naprawdę. Oczywiście będziemy mieć książki takie ogólne, które gdzieś poruszają również mówiące o secesji w Polsce, w których będzie trochę mowy o architekturze i gdzieś tam miasta galicyjskie się pojawią. Różne nowe książki wychodzą, natomiast secesji Walisa z 1978 roku nic na razie nie przebija merytorycznie. Także jeżeli lubicie, żeby były kolorowe, ładne obrazki, to tak można sięgnąć po coś nowszego. Natomiast jeżeli ktoś chce się jednak merytorycznie i trochę bardziej wgryźć w ten styl, to Walis znowu kwoty śmieszne, jeżeli chodzi, bo ta książka jest cały czas dostępna w drugim obiegu, w związku z czym nie ma problemu. Mamy jedną książkę, która jest o architekturze secesyjnej w Galicji, Macieja i Bartłomieja Gutowskich. Książka z jednej strony dobrze, że jest, z drugiej strony ja mam z nią bardzo duży problem. Myślę, że jak się przejdziemy tym spacerem, to też będziemy mieć z nią tak już grupowo problem, bo ta książka mówi, że w Żywcu jest tylko 9 secesyjnych obiektów. A już z tego, co mi Maciek wysłał, wychodzi, że jest więcej. Wczoraj trochę po Żywcu pochodziliśmy, to już znaleźliśmy ich trochę. W związku z czym, no, nie przyłożyli się panowie chyba trochę do przygotowania tej książki. Ja, zajmując się przede wszystkim Krakowem, no też mam pewne wątpliwości co do tego, jak jest tam opisany Kraków. Jest po prostu zdanie, że w Żywcu znajduje się tylko 9 obiektów secesyjnych i potem na końcu jest tabelka, gdzie są wymienione, jakie to są obiekty. Znaczy o Żywcu to tam może są w trzech zdaniach tak naprawdę jest tam niestety tylko wspomniane, ale z drugiej strony o Bielsku Białej, w której tych obiektów jest wyraźnie więcej, to też nie napisali dużo więcej. To też trzeba przyznać. Jest książka o secesji w architekturze Przemyśla Bartłomieja Gutowskiego, to jest w sumie jego magisterka. To już jest na lepszym poziomie opracowanie. Mamy dwie książki dotyczące Lwowa, starszą Jurija Bryliowa i troszeczkę nowszą Żany Komar i Joanny Bohdanowskiej. I jest jeszcze taki dziwny twór, to nie jest książka, to jest broszurka Secesja w architekturze Podgórza. To jest tak naprawdę wydrukowana wystawa planszowa, którą popełniłem bodajże 3 lata temu dla Centrum Kultury Podgórza. Podgórze jest dzisiaj

0: dzielnicą Krakowa, natomiast do 1915 roku było to osobne miasto ze swoim trochę osobnym środowiskiem budowlanym. Więc to jest to, jeżeli ktoś chciałby tak pójść do biblioteki, żeby się czegoś dowiedzieć, albo sobie kupić jakąś książeczkę, no to taki ma wybór, jeżeli chodzi o secesję galicyjską. Idziemy dalej. Natomiast gdzie w ogóle jesteśmy z secesją galicyjską? No nie da się ukryć, że jesteśmy w miejscu bardzo specyficznym, no jako że Polska została podzielona przez naszych przemiłych sąsiadów na trzy zabory. My trafiliśmy akurat do austriackiego, co siłą rzeczy powoduje, że bardzo silnym punktem odniesienia dla Galicji będzie Wiedeń. W Wiedniu będzie się uczyła część projektantów działających na terenie Galicji. Nie wszyscy, bo część wyjeżdża, na przykład mamy w Krakowie dużą grupę tak zwanych Berlińczyków, którzy się uczyli w Technische Hochschule w Berlinie. Natomiast Wiedeń będzie najsilniej oddziaływał na miasta galicyjskie. On będzie inaczej oddziaływał na Kraków, inaczej będzie oddziaływał na Lwów. Będzie też oczywiście pewna taka wymiana wewnętrzna, to znaczy Lwów i Kraków jako takie najsilniejsze ośrodki architektoniczne będą oddziaływały na mniejsze miasta galicyjskie jak Tarnów, Przemyśl i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sytuacja Żywca jest akurat bardzo specyficzna, bo Żywiec, chociaż się znajduje w Galicji, to najsilniejszy ośrodek budowlany ma za granicą wewnętrzną. Ponieważ tym najsilniejszym ośrodkiem budowlanym w okolicy jest Bielic, które znajduje się już na terenie Śląska Austriackiego. W związku z czym, co jest też śmieszne w pewnym sensie, autonomia galicyjska ma swoje prawa. Natomiast jeżeli już pojedziemy i jest na przykład ustawa budowlana dla Galicji, natomiast jak już pojedziemy do Bielic, to tam będzie inna ustawa budowlana, która dotyczy tamtego regionu. To też czasem dochodzi do takich problemów. Bardzo często mówi się o popieraniu przemysłu krajowego. Przemysł krajowy jest rozumiany jako przemysł galicyjski. Natomiast chociażby w Żywcu są przykłady realizacji wykonywanych przez firmę Korna, która jest z Bielic, jest z innej części kraju i już nie należy do przemysłu krajowego. W Krakowie mieliśmy dokładnie ten sam pomysł, ten sam problem, bo Korn też u nas chciał budować rzeczy i potem się ludzie sądzili, że właśnie została wynajęta firma, która nie jest galicyjską, bo oni są już za granicą. Jakby miał firmę założoną w Białej, to by było wszystko fajnie po drugiej stronie rzeki, bo to już jest Galicja. W związku z czym sytuacja Żywca będzie tutaj troszeczkę inna na tle Galicji, ze względu na to, że te najbliższe ośrodki, a będę opowiadał o pewnych ewidentnych podobieństwach, sytuacja Żywca będzie troszeczkę inna ze względu na to, że znajduje się na takim wewnętrznym pograniczu. No i teraz, bardzo poważne pytanie, jak secesja dociera do Galicji? Dociera dwoma głównymi sposobami. Sposób pierwszy to są wyroby gotowe, które nie są wykonywane na terenie prowincji, w związku z czym trzeba je kupić za granicą i sprowadzić. Świetnym tego przykładem są płytki. Tudzież, skoro jesteśmy w Galicji, to flizy, bo to akurat jest na ścianie. Oczywiście flizy od niemieckiego flizem, jak żeby inaczej. To nie są rzeczy, które były robione na terenie Galicji. Mogliśmy mieć do czynienia z importem wewnętrznym, bo tego typu rzeczy są robione w Czechach. Chociażby istniejąca do dzisiaj firma Rako w Rakowniku produkuje płytki secesyjne na początku wieku. Chyba nawet jakiś Rako dzisiaj będziemy oglądali na żywo, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast no, to nie są rzeczy robione tutaj lokalnie, w związku z czym to trzeba gdzieś kupić. I będą to albo płytki właśnie czeskie, niemieckie, z Boisenburga, z Miśni, z Leśnicy pod Wrocławiem. Będą się w pojedynczych przypadkach pojawiały też płytki produkowane na przykład we Francji, ale to już takie bardzo pojedyncze zamówienie. Drugą rzeczą jest część elementów metalowych. Bo to, co jest kute, no to kowal mógł wykonać na miejscu, czy to Żywiec, czy to Kraków, nie ma problemu. Natomiast dekoracje, które były robione od sztancy, takie jak ten piękny wąsaty pan, one były robione w jakiejś dużej fabryce. Pod Kolonią była taka największa sztancownia w całej Europie, która robiła masę tego typu dekoracji, a to będzie powodowało, że te dwa typy obiektów będziemy mogli znaleźć wszędzie. I w wypadku tego wąsatego pana znajdziemy go w Krakowie w kilku miejscach, to jest akurat ulica Wielopole 30, znajdziemy go na bocznej bramie pałacu Izraela Poznańskiego, tego pałacu, który pokazywałem, tam jeszcze na ulicy Abramowicza będą, będą w Żyrardowie na jednej z kamienic, ale będą na zachód, takie z miejsca, gdzie wiem, gdzie są, to w Szwajcarii w jednym z miast, występuje dokładnie taki sam element, a natomiast najbardziej na wschód, gdzie dostaliśmy informację, że dokładnie ten element występuje, to jest Tbilisi. I to były po prostu rzeczy, które kupowało się katalog, i potem się wybierało z katalogu kolejne pozycje i kupowało się, nie wiem, listwy domykowe do drzwi się kupowało na metry, takie piękne gęby kupowało się po prostu na sztuki i to są elementy, które przyjeżdżały z zewnątrz i były wprawiane w elementy, które były robione tutaj przez kowali ślusarzy. No ale oczywiście w momencie, kiedy te elementy do nas przyjeżdżają, no to już zaczynamy je oglądać i miejscowi mogą na ich podstawie zacząć robić jakieś swoje iteracje. Niekoniecznie w tych materiałach, ale już w innych, jak już na przykład ktoś może próbować to przeryć do drewna na przykład. Natomiast druga rzecz, która nam jest, może nam się pojawić, to są wzorniki architektoniczne. To jest akurat jeden przykład, to jest Das Detail in der modernen Architektur. Natomiast ja cały czas odkrywam nowe gazety, nowe wzorniki, w których te rzeczy się pojawiają. To jest kilkadziesiąt tytułów, tylko niemieckojęzycznych, bo były też innojęzyczne. I tutaj będziemy mieć albo dokładne rysunki detali, na przykład najważniejszych budynków budowanych akurat w Austrii, na przykład kolej zaprojektowana przez Otto Wagnera, elementy takiej, tej kolei cesarskiej z dworcem, z płotkami, z mostami, wszystkie te rzeczy są dokładnie rozrysowane i opublikowane. Oczywiście z ciekawszych kamienic różne elementy się nam będą pojawiały i wówczas nie ma jeszcze czegoś takiego jak prawo autorskie. To jest publikowane po to, żeby w ośrodkach mniejszych mogli to kopiować. To jest robione specjalnie. W związku z czym, jeżeli gdzieś w mieście, jeżeli w Żywcu gdzieś znajdziemy na przykład kopię czegoś, co jest gdzieś indziej, w jakimś dużym mieście, nie jest to, że ukradli w Żywcu pomysł, tylko oni dostali tą możliwość, żeby z tego skorzystać. I to będzie przybierało naprawdę bardzo, bardzo różny obraz. Następny slajd poprosimy. Tutaj w ogóle, jeżeli ktoś by się chciał bardzo mocno wgryźć, to na YouTubie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest mój wykład, który nazywa się Déjà Vu, gdzie ja znajduję konkretnie rzeczy, które właśnie są w takich wzornikach i są realizacje w Krakowie z dokładnie tymi samymi motywami, jak tu właśnie mamy jeden z mostów i element jego balustrady i troszeczkę uproszczony, powtórzony na kamienicy przy ulicy Miodowej 19 w Krakowie. Lecimy z następnym obrazkiem. To będzie w konsekwencji powodowało, że jeżeli będziemy oglądać secesję w różnych miastach danego regionu, to okaże się, że ona jest podobna do siebie. Że będziemy mieć do czynienia albo dokładnie z takimi samymi motywami, albo po prostu to ogólne uczucie, które będziemy mieć oglądając kamienicę, to będziemy się czuli jak w domu. Trochę na tej zasadzie. To jest Tarnów. To akurat dwa zdjęcia z Tarnowa. Następny slajd. A to jest Przemyśl. Jak mi w ogóle Maciek zaczął wysyłać zdjęcia secesji żywieckiej, to ja miałem taki bardzo vibe właśnie przemyski. Tam jest dużo rzeczy podobnych. Jeżeli chodzi o... I nawet nie chodzi o sam detal, choć pewne elementy oczywiście nam się będą powtarzały, ale na przykład o rytmikę rozmieszczenia tych elementów na elewacji, na sposób odcinania, na wprowadzanie właśnie takich gzymsów dekoracyjnych i tego typu rzeczy. No i to też będzie powodowało, że będziemy znajdowali elementy bardzo podobne w różnych miastach, ale różnie ujęte. I tak, tu jest Jagiellońska 18 zaraz obok, a tu...
1: Świętokrzyska 25.
0: Dziękuję. Bo to chyba było w pierwszym tym folderze, gdzie mi wysłałeś i potem nie mogłem znaleźć, gdzie było to zdjęcie. Potem jak już wkleiłem je w prezentację. Mamy motyw, który jest motywem przejętym z historyzmu, ale wprowadzanym bardzo chętnie do secesji, zwłaszcza secesji późnej, czyli

po prostu wieniec. Wieniec, którego zazwyczaj będą jakieś wstążki wyjeżdżały albo w dół, albo na boki. Tutaj bardzo słabo to widać, ale tutaj były trzy takie pionowe listwy wychodzące z tego wieńca. Trzy pionowe listwy to jest bardzo popularny motyw secesji. Ona często jest wręcz sprowadzona tylko do tych trzech listew w niektórych detalach, co spowodowało, że Jan Sas Zubrzycki nazywał ją stylem drucianym. Aczkolwiek tak to nie jest najpiękniejsze określenie na secesję, bo to bardziej to dotyczące secesji tej belgijsko-francuskiej, styl podrażnionej dżdżownicy. Dobrze, natomiast to mamy żywiec w tej wersji. I następny slajd. A tu mamy bardzo podobny motyw, ale z Krakowa. To jest akurat z ulicy Sobieskiego 1, ale to jest taki wzór, który u nas się pojawia na kilku kamienicach. Też mamy wieniec z jakimiś wstążkami. Tutaj akurat nie są trzy listwy pionowe, tylko mamy trzy wstążki, które w formie takiej girlandy nam się będą powtarzały na elewacji. Girlanda też rzecz przejęta ze stylów wcześniejszych, ale obecna w architekturze późno-secesyjnej bardzo często. Zresztą girlandki na witrażu tutaj na klatce schodowej też są. Dalej, no, czy będziemy mieć taki motyw, zapożyczony z Wiednia, kółko, kwiatek. To jest w ogóle przerobienie motywu meandra, tak naprawdę, czyli motywu, który się pojawia w architekturze historyzmu. Więc tu mamy Kościuszki 18, następny slajd. Tu mamy, nie pamiętam niestety ulicy, tu mamy taki sam motyw, czyli kółko, kwiatek w Przemyślu. Nomen omen, cała ta kamienica jest zrobiona z jakiegoś wzornika, bo w Krakowie mamy prawie dokładnie to samo. I to z dokładnie takim samym umieszczeniem detalu. A więc lecimy dalej. Taki na Kościuszki będziemy oglądali, taki piękny, piękną balustradę balkonu. A to jest Kraków pod górze Brodzińskiego 9. Wykonanie jest troszeczkę inne, kształt balkonu jest oczywiście inny, ale mamy do czynienia z dokładnie taką samą kompozycją. Mamy tu tak obło ujęty środek z tą kiścią kwiatów, natomiast wszystkie szczebelki, które potem mamy w balustradzie, mamy taką esownicę i na dole jest liść. Znowu, to są rzeczy, które gdzieś, tak jak ten medalion, który pokazywałem na początku, on się gdzieś musiał pojawić w jakimś wzorniku, gdzieś w prasie architektonicznej i po prostu jak umieli, tak zrobili kopię, tak zrobili w Żywcu, tak zrobili w Podgórzu. No albo będziemy mieć rzeczy, które są toczka w toczkę takie same, Świętokrzyska 39 i Kraków Różana 23. To są w ogóle drzwi ze wzornika. Wzorniki to się jeszcze zaraz pojawi. I to jest akurat idealnie 1:1. Troszeczkę się proporcjami tylko różnią, te drzwi żywieckie są troszeczkę szersze, ale to jest po prostu ściągnięty ten sam wzór dekoracji na płycinie drzwi. Znaczy całe drzwi są takie same, ale po prostu na tej płycinie to najlepiej widać. Lecimy dalej. No i właśnie to jest taki tego typu przykłady. To jest akurat reprint wzornika stolarki architektonicznej z 1908 roku. A to jest na Komorowski 76. No to jest dokładnie to samo. One się będą czasem różniły w proporcjach odrobinę, jeżeli chodzi o detal. Natomiast to jest kwestia tego, że no, tu jest mniej więcej rozrysowane, jak to powinno wyglądać, a potem sobie już na miejscu dobierano, w zależności od tego, jaki będzie otwór drzwiowy, duży projektowany, to do tego to dopasowywano. I oczywiście ja mam jeszcze jeden. To jest wzornik, który dostałem od Maćka. Thore und Thoren z 1905 roku. Mamy takie drzwi i realizacja w Krakowie przy ulicy Rękawka 9. W ogóle w Krakowie mamy 5 sztuk takich drzwi z tego samego wzornika wykonanych. Z drobnymi różnicami, bo tutaj jeżeli chodzi o to, jak jest okienko w drzwiach, czyli prześwit, jak jest zrobione, tutaj się to troszeczkę różni, natomiast co do zasady, to jest ta sama kompozycja. To są rzeczy, które się udało złapać, że one są we wzornikach, natomiast też mamy takie sytuacje, że widzimy, że jakieś drzwi są, pojedziemy do innego miasta i tam są takie same. W Pradze chociażby możemy na Żateckiej, na Szerokiej możemy znaleźć takie same drzwi jak w Krakowie na Zybilkiewicza, Brzozowej i na Świętej Kingi. W związku z czym tutaj ani ja, ani Maciek nie trafiliśmy na razie na wzornik, ale wzornik musiał istnieć, skoro w dwóch różnych miastach są identyczne elementy. Natomiast, żeby nie było

Bo te wzorniki, które na razie pokazywałem, to były albo wzorniki austriackie, albo niemieckie. I oczywiście to jest dominujący kierunek, z którego przychodzą do nas inspiracje, ale nie jest to kierunek jedyny. To jest Karmelicka 54 w Krakowie, a to jest Damhemą 17, kamienica zaprojektowana przez Sauvage'a i Sarrazina. I we francuskim Ferronnière Décorative zostało wydane zdjęcie klatki schodowej z tymi pięknymi schodami i jakoś to Ferronnière Décorative musiało trafić do Krakowa, skoro w Krakowie powstała bardzo dokładna kopia dokładnie tego motywu. Co też jest, też pokazuje, że trzeba mieć troszeczkę szerzej, patrzeć na secesję europejską, żeby pewne rzeczy z niej być w stanie później wyłapać, odnajdując tą secesję taką trochę prowincjonalną. I tu mówię o całej Galicji. Lwów jest najmniej prowincjonalnym miastem Galicji, Kraków jest bardzo prowincjonalny, więc nie, żebyście sobie nie pomyśleli, że ja źle myślę o Żywcu. Bo na razie mi się tutaj bardzo podoba. Lecimy dalej. Natomiast możemy mieć rzeczy, które są też takie będą kopiami nieoczywistymi. To jest przepiękny witraż wykonany przez krakowski zakład witrażów Stanisława Gabriela Żeleńskiego w 1911 roku przy długiej 34. I bardzo długo ludzie się zastanawiali, dlaczego tam jest widoczek holenderski. Co to ma wspólnego? Fakt faktem, właściciel kamienicy nie był z urodzenia, Polakiem, ale był Niemcem z urodzenia. Niemcem, który przez Czechy dopiero trafił do Krakowa, czy rodzina cała, bo już Marcin Petersen to jest kolejne pokolenie. No ale dlaczego to? No i kiedyś sobie przeglądam kolejny wzornik Decorative Forbilder i tam się pojawiła akwarela. I to jest akwarela, która ma być inspiracją nie dla witraży, ale dla malowideł, dla polichromii, które są we wnętrzach kamieni. Czyli tak, wchodzimy tutaj, w ramkach są ujęte polichromie, na które tam jest jakiś jeden przynajmniej pejzaż. W związku z czym, żeby sobie wymalować coś takiego. Natomiast tutaj spodobał się projektantowi albo inwestorowi ten motyw i powiedział, ja chcę to tylko w witrażu. I powstało, no i mamy jakby, zostało to podzielone na dwie osobne kompozycje, ale jakby nie ma żadnych wątpliwości, że jest to wzorowane na akwareli Georga Szturma z 1908 roku. Ale możemy mieć też inny przykład. To jest kamienica z ulicy Rakowickiej 4 w Krakowie, z bardzo charakterystyczną, taką geometryczną dekoracją. Ja ją kiedyś opisywałem do artykułu, który był poświęcony jednemu z jej projektantów, Czechowi Antoniemu Dostalowi. I ja czułem w niej taki bardzo wiedeński vibe, że to musi być coś wiedeńskiego. Ja w tym widziałem, zwłaszcza w tych takich guzkach, które się tutaj pojawiają, takie elementy, które są na kasie oszczędności, pocztowej kasie oszczędności Otto Wagnera. I także, jak ten debil, napisałem tak w artykule, że to jest na tym wzorowane. I jakiś czas później znajduje to zdjęcie. Kamienica Otto Wytrlika z 1903 roku z Margaretenstrasse 184. No wypisz, wymaluj. Różnica jest taka, że tutaj jest odcięcie faliste pierwszego piętra. U nas akurat jest przyziemie i parter. I u nas jest proste odcięcie. Mamy balkony, których nie ma w Wiedniu. No i ta wiedeńska kamienica jest oczywiście trochę wyższa, ale cały zestaw dekoracji, które są tutaj zastosowane, to jest w całości skopiowana ta elewacja. Tu się nawet nikt nie obcinał z tym, że będziemy coś kopiować, po prostu skopiujemy praktycznie całą elewację. I tak jak mówiłem, nie było w tym wtedy nic dziwnego. I tak w Galicji było całkiem fajnie, bo można sobie było projektować, co się chciało. Na przykład w zaborze pruskim, jeżeli ktoś był majstrem murarskim, czy jakby taką najniżej wykształconą osobą, która mogła projektować budynki, to majster murarski mógł projektować kamienice, ale jeżeli chodzi o dekoracje, to mógł wykorzystywać tylko i wyłącznie takie dekoracje, jak są już we wzornikach. Nie mógł wymyślić nic własnego. Austro-Węgry były akurat pod tym względem dużo bardziej liberalne i wystarczyło, że umiał murować, a już co sobie wymyślił na budynku, to jest sprawa jego inwestora. Dobrze, więc mamy tego typu przykłady i powoli już możemy przechodzić do tego, co dzieje się konkretnie w Żywcu. Więc mamy tutaj wejście do kamienicy, w której się znajdujemy. Idziemy dalej. A tu przeskakujemy do Skoczowa.

Więc mamy tutaj wejście do kamienicy, w której się znajdujemy. Idziemy dalej. A tu przeskakujemy do Skoczowa, gdzie są to nie jest, że rzeźbiarz siedział na kamienicy i odkuwał to z kamienia, to są odlewy sztukatorskie. Czyli rzeźbiarz robił w glinie formę, znaczy robił to, co tę formę dekoracji, która ma się pojawić. Później w piasku formierskim była robiona forma, która była zalewana masą sztukatorską, i to w zależności od regionu, to ta masa się będzie różniła tym, co akurat jest na podorędziu, ale zazwyczaj jakiś rodzaj zaprawy wapiennej jest tutaj bazą. I teraz, gdyby to były rzeczy robione na podstawie tego samego rysunku, ale przez dwie różne osoby, w dwóch różnych warsztatach sztukatorskich, to te przedstawienia by się odrobinę różniły. Natomiast ponieważ te przedstawienia są idealnie takie same i prawdopodobnie są tej samej wielkości, to wskazuje na to, że mamy do czynienia z pracą wykonaną w tym samym warsztacie. I teraz najważniejsze pytanie, gdzie był warsztat? Bo oczywiście mógł być w Żywcu, mógł być w Skoczowie, ale mógł być też w tym naszym nieszczęsnym Bielic, tudzież już po naszej stronie granicy, czyli mógł być w Białej. Te miasta są na tyle blisko siebie, że tutaj możemy mówić o transporcie takich elementów. Można to było przewieźć z miasta A do miasta B. Jakbyśmy to mieli wieźć z Krakowa, to by to trochę nie miało sensu, byłaby dużo większa szansa, że nam się to pokruszy jeszcze po drodze, nie daj Boże. W związku z czym tutaj też wchodzi nam ta kwestia, że będziemy mówić przy tych mniejszych ośrodkach, zwłaszcza tych, które są blisko siebie, niekoniecznie o stylu dla danego miasta, ale dla danego regionu. I taka powtarzalność będzie nam się regularnie pojawiała. Bo tu znowu mamy takie elementy, które jeden jest ze Skoczowa, drugi jest z Białej. To są takie same elementy kompozycyjne, ale będziemy je też za chwilę obserwować tutaj w Żywcu. I chyba właśnie na następnym slajdzie będę miał obiekt. Znaczy tak, tu już przejdę. Ja opowiem teraz o trzech kamienicach, jak one są dekorowane, co na nich się pojawia, dlaczego się na nich może pojawiać. A przeskok jest taki, ponieważ ten motyw, który przed chwilą pojawiałem, on się tutaj również w oprawach okiennych kamienicy przy ulicy Kościuszki 7 pojawia. Kamienice narożne są w ogóle bardzo fajne, ponieważ mają dwie elewacje i mają tą rzecz, która jest najtrudniejsza do ogarnięcia, czyli mają styk tych dwóch elewacji, który jakoś trzeba architektonicznie opracować. I tutaj projektanci mieli duże pole do popisu. W Krakowie na przykład będziemy mieć bardzo dużo budynków, które mają po prostu ścięty narożnik. To chodziło o ułatwienie komunikacji pieszej. Na budynku po prostu powiększamy tarczę skrzyżowania, w ten sposób mamy trochę więcej miejsca na chodnik. Natomiast secesja, ze względu na to, że jednak ta obłość linii tam się zaczyna coraz częściej pojawiać, będzie też sobie pozwalała na to, żeby to zrobić tak po łuku, mniej lub bardziej gwałtownie. I jeżeli już mamy to spięcie dwóch elewacji, to dlaczego tam nie dać jakiegoś takiego kulminacyjnego elementu, który będzie przyciągał uwagę ludzi, którzy przechodzą koło tego budynku? W związku z czym pojawia nam się ten dynks tutaj, czyli profesjonalnie nazwiemy to szczytem, i dodatkowo mamy jeszcze podkreślenie poprzez balkon. No to te dziwne rzeczy, to tak wygląda na lata 60-70, dodatek. Jest to prawdopodobnie mogła być oryginalnie jakaś witryna taka historyzująco-secesyjna. Natomiast co przede wszystkim obserwujemy? To nadal jest, tak jak mówiłem wcześniej w wypadku tego budynku, w którym jesteśmy, to jest budynek o układzie historycznym. Znaczy wynikającym z historyzmu. I tutaj mamy rytmikę okien zachowaną dla budynków XIX-wiecznych, typową. Różnicą jest właśnie to, że nam się będzie pojawiło to zaoblenie przejścia ścian fasad. Jest następny slajd, bo tu się pojawią jakieś detale. To jest też ciekawy budynek o tyle, że tutaj zarówno, zresztą tak jak też ten budynek, w którym jesteśmy, że zarówno elementy zewnętrza, jak i elementy wnętrza, w tym taka bardzo ładna balustrada, będą secesyjne. To nie jest norma, wbrew pozorom. Bardzo często, i to nie tylko w tych najmniejszych miastach, będziemy mieć do czynienia z sytuacją taką, że elewacja sobie, a wnętrze będzie już zupełnie inny styl. W Krakowie obserwujemy to bardzo regularnie. To jest rzecz, która tak naprawdę już się pojawia w historyzmie.
To znaczy, że będziemy mieć na przykład neorenesansową fasadę, ale wnętrze będziemy mieć już neobarokowe, albo na odwrót. Na przykład właśnie będzie piękna, bogata, taka neobarokowa fasada, ociekająca detalem, a w środku będziemy mieć piękne pompejańskie polichromie, które

0: nam się jednak mieszczą w typach tych renesansowych. W związku z czym warto podkreślić, że tutaj akurat mamy, zresztą tak jak tutaj, gdzieś ta próba realizacji idei jedności sztuk, czyli Gesamtkunstwerk, jednak została podjęta. Przelecimy do detali tego budynku.
1: Szalenie popularny motyw dla secesji, zwłaszcza tej galicyjskiej, słonecznej.
0: Roślina, która tak jak i maki, że maki powiedzmy jeszcze w małej architekturze, w architekturze sepulkralnej, czyli tej cmentarnej, będą występowały, natomiast rzadko kiedy występują w architekturze tej mieszkalnej. Natomiast secesja, wykorzystując rośliny, bardzo często stara się wykorzystywać rośliny lokalne. Niekoniecznie gatunki, które tutaj są od prawieków, ale rośliny, które na przykład się tutaj dobrze przyjęły i są popularne. Zobaczymy to na fasadzie, gdzie mamy ten fryz liśćmi kasztanowca. Z kasztanowiec, maki i właśnie słoneczniki to są trzy takie bardzo popularne rośliny w całej Galicji. Generalnie pojedziemy do jakiegoś miasteczka, gdzie jest architektura secesyjna, jest bardzo duża szansa, że na te trzy rośliny trafimy. Tutaj nad tym oknem, nad drzwiami balkonowymi mamy taki motyw. To jest motyw z gatunku wrzucimy tu wszystko, co się da. Bo mamy tutaj rogi obfitości, które są symbolem wykorzystywanym od starożytności. W związku z czym one nam przez większość epok historyzmu też będą występowały. Mamy maskę secesyjną, czyli przedstawienie twarzy, najczęściej twarzy kobiecej. O masce mówimy wtedy, kiedy mamy przedstawienie en face i ono jest tak obcięte w okolicy ucha. I problem jest taki, że to przedstawienie z tymi lekko rozpuszczonymi włosami, z tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj dyndają, ono jest takie zdecydowanie na nóżkę secesyjną. Natomiast umieszczone jest na takim kartuszu, który jest kartuszem historyzującym, jak najbardziej. I to, jeszcze tutaj mamy dodaną oprawę okna, która jest z wolim okiem, czyli kolejnym motywem, który od starożytności, od starożytnej Grecji występuje w architekturze. I to jest absolutnie normalne. To znaczy, jeżeli zejdziemy już na poziom rozłożenia budynku na bardzo pojedyncze detale, to najczęściej się będzie okazywało, że mamy do czynienia z mieszanką. Że tu będą zarówno elementy, które były w architekturze od zawsze i dołożone do niego coś nowego. Nie jest to dziwne, bo bardzo duża część tych ludzi, którzy zaczęli projektować dodatki secesyjne, bo to możemy o tym właśnie mówić jako o takich aplikacjach na fasadzie, to są ludzie, którzy jak się uczyli fachu, to się go uczyli głównie na neorenesansie i czasem na neobaroku. W związku z czym oni bardzo często nie są się w stanie od tak wyzbyć wszystkich tych elementów, które im były wpajane przez cały proces edukacji. Dopiero jeżeli będziemy mieć do czynienia z architektami tego najmłodszego pokolenia, którzy w dobie secesji dopiero zaczynają projektować, to tutaj może być inaczej, choć też nie zawsze tak się dzieje. No i mamy w ogóle jakby motyw kobiety, zazwyczaj zwiewnie ubranej, takiej bardzo eterycznej, by nie powiedzieć erotycznej, w secesji będzie się pojawiał. Na wszystkim, tak generalnie rzecz biorąc. Gołych biustów na wyrobach secesyjnych jest nieproporcjonalnie dużo w stosunku do innej produkcji późno XIX-wiecznej. Natomiast no, mamy przedstawienie takie, ono mi się kojarzy najbardziej z niektórymi elementami, które się pojawiają w zupełnie innej części Polski, bo we Wrocławiu jest kamienica, na której jest takie, na jednej ścianie ślepej jest takie wielkie przedstawienie kobiece i bardzo różnią się oczywiście, ale klimatem są bardzo podobne. Zlecimy nas do następnego slajdu, bo ja widzę, że jak ja zaczynam gadać, to jest ciężko. Ulica Świętokrzyska. Tutaj mamy bardzo charakterystyczny element, taki szczyt. I on jest taki bardzo dziwny, bo szczyt tak naprawdę to jest troszeczkę przerobiona taka duża ślimacznica, która bardzo często występuje w architekturze barokowej i później w neobarokowej. I ona została tak trochę zgnieciona w imadle. Wyszło nam takie coś troszeczkę bardziej płaskiego. Ale co jest bardzo charakterystyczne dla tej kamienicy, to jest to takie nerkowate opracowanie okna. Okno nerkowate, czyli to mające kształt nerki tudzież fasolki, jest bardzo charakterystyczne dla architektury secesyjnej. Tyle, że jego wykonanie jest drogie, bo nie dość, że musimy mieć wygiętą stolarkę, to jeszcze musimy mieć tak szybę dociętą. Nie każdy szklarz potrafi.
1: W związku z czym patentem bardzo często stosowane było to, że stawiamy normalne okno i po prostu w tynku robimy taką owalną oprawę dookoła niego. Sprawiamy wrażenie tej nerkowatości, na której nam zależało, ale robimy to troszeczkę taniej. I teraz na następnym slajdzie powinny być detale z tej kamienicy. A nie, znaczy tak. Mamy znowu stolarkę i teraz proszę zauważyć, tutaj nad wejściem jest dokładnie ten sam motyw, który mieliśmy przed chwilą na kościuszki nad drzwiami balkonowymi. I znowu, to nie jest nic niezwykłego, bo jak już w warsztacie tym sztukatorskim zrobili tą formę, no to wiadomo, że z tej formy tłukli ile się dało i żeby chcieli tego sprzedać jak najwięcej. I to też nie jest rzeczą typową dla Żywca, tylko to jest normalną rzeczą w architekturze tamtego okresu. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o historyzmie, czy będziemy mówić o secesji, czy cokolwiek jest pomiędzy tym. I zresztą mamy tutaj, tak, bo tutaj mamy kolumienki, takie półkolumny dołożone, które mają jak najbardziej formę znowu historyzującą, ale w całości jeszcze w połączeniu ze stolarką oczywiście wzornikową, nadajemy temu znowu motyw taki bardziej secesyjny. I tu jeszcze jeden detal się powinien pojawić, tak, mamy zbliżenie szczytu. Znowu nam się pojawia dokładnie ta sama dekoracja, którą najpierw pokazywałem skoczów bielsko-biała i potem mieliśmy ją na kościuszki i tu też bardzo ładnie właśnie widać tą nerkowatą oprawę. No i oczywiście kolejna maska secesyjna, koło, które jest bardzo popularnym motywem w tamtym okresie. Tutaj mamy takie ni to lizena, ni to pilaster, ale też tutaj się maski nam pojawiają. Maski jeszcze, tu takie jak tak kilka kwiatków tak ze sobą, pod sobą zwisa, to się nazywa campanula, od dzwonka oczywiście. I to znowu jest motyw, który pochodzi z historyzmu, ale regularnie jest wprowadzany jako detal secesyjny. Lecimy dalej. No i tak, jeszcze tutaj nam się pojawia znowu motyw kółko-kwiatek, ten, który pokazywałem wcześniej, zresztą na przykładzie właśnie tej kamienicy i kamienicy z Przemyśla. I kościuszki 36. I tutaj mamy sytuację, co do samego budynku, sytuację dokładnie taką samą jak tutaj. Znaczy, budynek jest asymetryczny, ale on nie jest asymetryczny dlatego, że jest secesyjny, tylko ta dekoracja secesyjna przyszła przy okazji asymetryczności budynku. A asymetria w tym wypadku polega na tym, że mamy, tak jak i w tej kamienicy, przesuniętą do skrajnej osi klatkę schodową. Tylko że to nie wynika ze stylu, tylko to wynika z ilości mieszkań w budynku. Bo jeżeli mieliśmy wąską działkę i chcieliśmy, albo mieściły nam się tam po prostu tylko po jednym mieszkaniu na piętrze w takiej kamienicy, to najłatwiej użytkowo było odsunąć do jednej skrajnej osi klatkę schodową, którą wprowadzamy ruch na pierwsze piętro w wypadku tych dwóch budynków, i wtedy nam zostaje jak największe mieszkanie. I w Krakowie mamy dokładnie tego samego typu sytuację, mamy takie kamieniczki, i one będą i secesyjne, i historyzujące. Jeżeli klatkę schodową mamy gdzieś w środku budynku, to zazwyczaj dlatego, że dzielimy ten budynek na dwa, przynajmniej dwa osobne mieszkania, tutaj zwłaszcza w części frontowej, i po prostu potrzebujemy mieć wejście do nich dostępne tą

jeżeli klatkę schodową mamy gdzieś w środku budynku, to zazwyczaj dlatego, że dzielimy ten budynek na dwa, przynajmniej dwa osobne mieszkania, tutaj zwłaszcza w części frontowej, i po prostu potrzebujemy mieć wejście do nich dostępne tą

szersza, więcej tych okien jest, to na przykład wejście nie będzie idealnie na środku, tylko będzie troszeczkę odstawione na bok. W ten sposób możemy sobie różnicować wielkość mieszkań, że po jednej stronie będziemy mieć mieszkanie o jedno okno dłuższe, a po drugiej stronie o jedno okno krótsze. To będzie też czasem rzutowało na to, czy budynek ma jeszcze dobudowaną oficynę boczną, czy nie. Bo jeżeli mielibyśmy właśnie taką wąską działeczkę i chcemy mieć budynek na rzucie litery L, żeby była boczna oficyna, no to też gdzieś musimy odsunąć sobie troszeczkę klatkę schodową, żeby nam się potem jeszcze ta oficyna na tylnej elewacji, która siłą rzeczy jest węższa, zmieściła. Więc bardzo często kształt budynku, to gdzie jest do niego wejście, wynika nie ze stylu dekoracji, bo tu moglibyśmy przykleić dekorację historyzującą, tak samo. A wynika z tego, jak budynek jest zaprojektowany. I teraz wejdziemy w detale budynku. Po tym można poznać taką późno secesyjną formę. Generalnie rzecz biorąc, wszystko co jest w Żywcu jest późno secesyjne, bo jako że jest to mniejsze miasto, to oczywiście zanim oni wyprodukowali te wszystkie wzorniki, zanim to tu dotarło, to w dużych miastach już stwierdzili, że już jest niemodne, więc musimy mieć tego świadomość. Ale to jest dla większości miast na terenie całej dzisiejszej Polski. Tak naprawdę dopiero po 1905 roku zaczyna się tej secesji pojawiać więcej. Wcześniej, między tam 1900, czy samą końcówką XIX wieku, a 1905 rokiem, tych budynków będzie naprawdę bardzo niewiele i czasem je można policzyć na ręce czynnego stolarza, bo są tam trzy na przykład. Natomiast po prostu musiał być czas na to, żeby pewne te wzornikowe rzeczy wyszły i one najczęściej, jak popatrzymy sobie na daty, to będzie taki 1905, 1908 rok. I to jeszcze musiało dotrzeć na prowincję, jeszcze ktoś to musiał zobaczyć i musiał się zdecydować, że coś chce wybudować. Stąd też będziemy mieć mnóstwo budynków, które powstają w roku 1910, 11, 12, 13, 14 też, ale tu już polityczna sytuacja się teraz zaczyna troszeczkę zmieniać. Trwa od 1912 roku kryzys bałkański. Wiadomo, że wybuchnie wojna. No i w niektórych miastach ruch budowlany w związku z tym już zamiera. Kraków jest zaraz przy granicy rosyjskiej, w związku z czym u nas w 1912 roku w zasadzie są ostatnie duże inwestycje, a potem przez te dwa lata nie bardzo ktokolwiek chce inwestować w dom, żeby coś budować. Niemniej, potem przy długim wstępie, same detale, girlanda, o której wspominałem, kampanule, o których też wspominałem, aczkolwiek to oczywiście wszystko jest znowu wciśnięte w ramy historyczne. Mamy tutaj taki gzyms odcinkowy, czy w zasadzie na czułek płaski nad drzwiami. Mamy tutaj konsolki i to są elementy z historyzmu wzięte. W związku z czym, gdybyśmy tu do tego dołożyli detal neorenesansowy, nikogo by to absolutnie nie zdziwiło. Natomiast już te ujęcia kampanuli, przede wszystkim ten element tutaj, bardzo popularny w Jugendstilu, tym niemieckim, i stamtąd do nas bardzo chętnie przychodzi i dużo tego typu elementów w różnych formach, nie tylko w sztukaterii, ale też na przykład w metaloplastyce będziemy znajdować. I jeszcze jeden detal z tego budynku, akurat wycięty w drzwiach, no ta snycerka nie jest najwyższej jakości, powiedzmy sobie szczerze, ale takie rzeczy też się będą trafiały i u nas w Krakowie też mamy takie gorzej wykonane drzwi. To znowu, żeby nie było, że tu jakiś z wyższością na żywiec patrzę, no powiedzmy sobie szczerze, byli inwestorzy, którzy mieli więcej pieniędzy, byli inwestorzy, którzy pieniędzy mieli mniej. Był Józek, który umiał od razu wszystko pięknie wycinać, a był drugi Mareczek, który dopiero się uczył rezać te wszystkie kwiatki w drewnie, co miało też wpływ na cenę ostateczną produktu. Ale to też są rzeczy, które trzeba doceniać, no bo jednak ktoś tam siedział i to dłubał, żeby to zrobić. Dłubał najlepiej jak potrafił, no a tyle się akurat nauczył. Idziemy dalej. Jest co odkrywać tutaj w Żywcu. W związku z czym będziecie mieli zadanie. To jest bardzo poważne zadanie. To jest zadanie pod tytułem wywieramy na Macieju presję, żeby nam secesję żywiecką opisał jakoś tak bardziej. Bo już z drzwiami sobie poradziłeś świetnie. W związku z czym ja Cię będę, tak jak Ci już kiedyś pisałem, będę Cię namawiał do tego, żebyś próbował to ująć szerzej. Dobrze by było, żeby ktoś tutaj stąd się tą architekturą zajął, a naprawdę tych budynków jest więcej niż 9, w związku z czym jest co opisywać. Więc na koniec już jeszcze jest tylko informacja, kto my są.
i gdzie nas tam w internetach znaleźć. Spacer

0: jest nieaktualne, ale będziemy robić następne. Oczywiście zapraszamy do tego, żeby nas śledzić na to, jak patrzymy na architekturę, bo o ile mówimy o Krakowie, my się staramy bardzo często tłumaczyć, dlaczego ta architektura wygląda tak, jak wygląda. Niektóre rzeczy da się przetłumaczyć również na język detalu żywieckiego. No i oczywiście po naszej wizycie w Żywcu jakieś nasze spojrzenie na Żywiec i jego architekturę też się pojawi. A ja tym samym bardzo serdecznie Wam dziękuję.
1: SK Beskidy.
2: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
1: SK Beskidy.

0: myślę.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: I po reklamie.

SK Beskidy. Get out.

0: SK Beskidy.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.